sen się skończy, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem.

0: Zaskakująca deklaracja prezydenta Trumpa w sprawie lokacji amerykańskich żołnierzy. Chce wysłać do Polski kilka tysięcy dodatkowych wojskowych. Po śmierci dwulatka w żłobku w podwarszawskich Ząbkach pilna kontrola placówki. Sprawdzimy też, czy kamizelki nożoodporne trafiły do zespołów ratunkowych w kraju. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejny zwrot w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju i niespodziewana deklaracja Donalda Trumpa. Wyślemy do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy, ogłosił prezydent USA w mediach społecznościowych. A z tymi informacjami o poranku nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Michale, powiedz, skąd taka decyzja?
1: Donald Trump powołał się na relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Wspomniał o jego zwycięstwie w wyborach i poparciu, którego mu udzielił. Jest zapowiedź o wysłaniu dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy do naszego kraju. Szczegółów na razie nie znamy. Mamy tylko krótki wpis prezydenta USA, który, wszystko na to wskazuje, ucina spekulacje po informacjach o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do Polski.
0: A do tej deklaracji odniósł się już prezydent Karol Nawrocki. Stoję i będę stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego, ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy. Nawrocki podziękował też Trumpowi za przyjaźń wobec naszego kraju. Dodajmy, że w ostatnich dniach Pentagon oficjalnie potwierdził redukcję brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach pilna kontrola placówki. W związku ze śmiercią dwulatka, który wpadł do oczka wodnego, zleciła ją wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
2: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom.
0: Sprawę śmierci dwulatka w żłobku bada prokuratura. Zatrzymano dwie opiekunki i nie wiadomo, czy usłyszą zarzuty. Wszystko, jak podkreślają śledczy, zależy od zebranego materiału dowodowego. Kamizelki nożoodporne jeszcze nie u wszystkich zespołów ratunkowych w kraju. Termin przekładano o 2 razy. Najpierw miały się pojawić do końca ubiegłego roku, potem do kwietnia. Teraz harmonogram znów się zmienił.
3: Termin został wydłużony tym razem do 31 grudnia 2026 roku, więc zespoły ratownictwa medycznego jeszcze mają trochę czasu, żeby przygotować się do spełnienia tego wymogu.
0: Mówi Marta Żbikowska-Cieślik z wielkopolskiego NFZ-u. Ministerstwo Zdrowia obiecuje, że ratownicy dostaną sprzęt do końca maja.
4: To się w tej chwili dzieje. Ministerstwo skierowało do nas taką informację, że one będą do odbioru i myślę, że do końca maja jest to rzeczywiście możliwe, bo my już takie pełnomocnictwa daliśmy i za chwileczkę będą pewnie z magazynów odebrane te kamizelki.
0: To Robert Judek, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Na ten moment w Wielkopolsce takich kamizelek jeszcze nie ma.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Słowianie, Wikingowie, królowie i królowe opanowali ulicę Koszalina. Miasto świętuje swój wyjątkowy 760. jubileusz, a radosny korowód przyciągnął tłumy mieszkańców. Na miejscu pojawili się rekonstruktorzy historyczni, zespoły taneczne i wokalne, aktorzy i lokalne kluby sportowe. Posłuchajcie, jak wyglądała ta niezwykła podróż w czasie.
6: Jam jest Johann Ernst Benno, kronikarz i romantyk pomorski.
7: Koleżanka ma klasyczny strój wulwy, czyli szamanki wikińskiej. Ja mam typowo strój damy.
8: No przepiękne widowisko, ludzie cudowni, poprzebierani, kolorowo.
9: Super, są elegancko ubrani, historycznie.
10: Jest fajnie, no bo fajne stroje.
0: A Koszalin swoje urodziny będzie świętował aż do niedzieli.
5: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
11: A dzisiaj piątek, 22 maja. Dzień dobry, o poranku.
12: Jakbym usłyszała ty Volvo, to bym się chyba obraziła. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
11: Jam jest Tomek Waloszczy.
0: I Justyna Bieniek.
12: Zapraszamy do dziewiątej.

0: Sissy Cash na antenie Radia Plus, 12 minut po godzinie 6 mamy i piątek 22 maja.
1: A tego dnia imieniny obchodzą Dorian, Emil, Helena, Jan, Julia, Marcjan, Roman, Wiesław, Wiesława i Wisława. Wszystkiego dobrego.
0: Dzisiaj Dzień Praw Zwierząt obchodzony w Polsce.
1: A świętują także urodziny, znane osoby wymienimy, przynajmniej te. Brytyjski piosenkarz i autor tekstów Morrissey.
0: Polska piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów Magda Fem.
1: A także aktor Wojciech Błach. Wszystkiego najlepszego.
0: Czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje.
3: Dzisiejsza Ewangelia uświadamia nam to, że Bóg, Jezus, kocha nas mimo naszego zaparcia się Jego, wyparcia się Jego z każdej rzeczywistości życia. Takiej miłości Boga doświadczył Piotr. Ta jego miłość, początkowo niestabilna, bo przecież trzy razy zaparł się Jezusa, doprowadza jednak do wyłączności, do bezinteresowności, a później, jak dobrze znamy historię Piotra, do śmierci w imię miłości Boga, w imię miłości Jezusa. Dlatego też nie zniechęcajmy się, jeśli nie umiemy kochać Boga tak, jakby On chciał to od nas. Mimo naszych zaparć, mimo naszego wyparcia się Jego w konkretnych sytuacjach, wracajmy do Niego. Nie bójmy się przychodzić do Boga mimo naszych słabości. I wracajmy do tej miłości. I doprowadzajmy tę naszą miłość względem Niego do takiej miłości, jaką to uczynił Piotr. Do miłości bezinteresownej. Miłości, która doprowadza do najdoskonalszej ofiary.
4: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Reklama. Save!

0: Jak się człowiek rano budzi i tak sobie nuci, to od razu wiadomo, że będzie dobry dzień, prawda?
1: To prawda.
0: La, la, la, la, la.
1: Nie, no to czy już jest dobry dzień, bo jak człowiek nuci, to znaczy, że ma powody.
0: A jak jeszcze rzuci okiem na mapy pogodowe, to już sobie myśli, oj, to będzie fajny weekend, będzie można pojechać na jakiś piknik, rozpalić grilla i ogólnie rzecz biorąc, będzie aktywnie.
1: Przepraszam, widzę chmury za oknem.
0: Nie patrz na nie, rozpierzchną się.
1: O, mam nadzieję.
0: No dobrze, jest okazja, żeby wsiąść do pociągu byle jakiego, wybrać się na jakąś wycieczkę. Okazuje się, że 13% z nas zaledwie kupuje bilety na Intercity w kasach. No i w związku z tym powstaje pytanie, po co te kasy?
1: No po co,
0: no,
1: po co?
0: Już powoli...
1: Dla tych 13%.
0: No właśnie, powoli przewoźnik myśli o tym, żeby zlikwidować kasy.
1: A to niedobrze, bo było...
0: U konduktora, mam
1: wczoraj
0: nadzieję.
1: Wczoraj podobno była jakaś awaria, nie wgryzłem się w to, ale widziałem zdjęcie, że na dworcu centralnym kolejka, ogonek, że ho-ho, podobno system informatyczny się zepsuł.
0: Znaczy,
1: i co wtedy? No padł. I co wtedy taka kasjerka jak nieoceniona jest.
0: No dobrze, zobaczymy. Powoli musimy się przyzwyczaić, że pewne rzeczy znikają z naszego krajobrazu. Budki telefonicznej to już nikt na oczy nie widział.
1: Nie, no nie.
0: Chyba, że w Londynie taką tak specjalnie dla turystów.
1: Tak, żeby zdjęcie sobie zrobić, żeby była pamiątka.
0: Dokładnie tak.
1: A powinny wisieć takie okrągłe, takie zadaszenia z budką telefonicznej. U nas była takie muzeum troszkę.
0: Żeby się nawet człowiek z komórką mógł schować, żeby pogadać.
1: No, no na przykład.
0: Gdyby padał deszcz. 26 minut po 6 poranny program Radia Plus, to rano wstaje i wtedy by se gadał pod tą kopułką, a nie chodził po ulicy i wszyscy słyszą.
1: I wpadał pod tramwaj czasami. No, no zdarzają właśnie się niestety takie wypadki. Uważajcie z tymi telefonami.
0: Absolutnie tak. Szyb, szyb, song już teraz w Radio Plus. Ilona tam ostatnio?

0: Za dwie minuty będzie w pół do siódmej, to poranek z Radiem Plus. My tak sobie nucimy od rana z samego powodu, tylko takiego, że to piątek jest, więc planujemy sobie weekendowe aktywności.
1: Zdecydowanie tak. Za chwilę na naszej antenie.
0: Na przykład w ten weekend będziemy w Opolu bardzo mocno.
1: W ten weekend będziemy?
0: Myślę, że w przyszły, tak?
1: Nie, to...
0: Patrz, kalendarz mi się popsuł, kartka mi się przerzuciła.
1: Za dwa tygodnie chyba.
0: Nawet?
1: No,
0: dobra. Ale jeszcze dyskusji. A już teraz zapowiadamy, że będziemy.
1: Będziemy, oczywiście, że tak.
0: A co komu szkodzi być w Opolu też w ten weekend?
1: A nie, to masz dobry pomysł, rzeczywiście. 29 minut po 6 w Radiu Plus.
2: Reklama. Wzruszenie, przygoda, wiedza. Bo książka to więcej niż prezent. Poznaj świat wyjątkowych prezentów na Dzień Matki z edycji Świętego Pawła. Polecamy m.in. piękną Biblię dla kobiet, dzienniki duchowe, książki na styku psychologii i duchowości oraz kubki i torby z serii Boska Kobieta.
3: Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni Edycja Świętego Pawła w Lublinie przy Królewskiej 6 oraz na edycja.pl.
4: O, masz wiadomość.
5: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
4: Super, tylko co im damy w prezencie?
5: Nie mam pojęcia. Kopertę?
4: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabka złota?
5: Brzmi trochę filmowo.
4: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
5: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
4: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
6: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
7: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
8: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Świadek Zbigniew Bogucki, szef prezydenckiej kancelarii, został wezwany na dziś do prokuratury krajowej. Chodzi o sprawę nieodebrania przez Karola Nawrockiego ślubowań od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wezwanie dostali też urzędnicy kancelarii. Pod koniec kwietnia wszczęto śledztwo. Minister Sprawiedliwości polecił prokuraturze rozpoczęcie postępowania karnego m.in. wobec osób, które doradzały prezydentowi, by tych ślubowań nie odbierał. Jego zdaniem Karol Nawrocki, ale też urzędnicy, pracownicy i doradcy kancelarii mogli nie dopełnić swoich obowiązków. Jest cały i zdrowy 13-latek, który uciekł wczoraj ze szpitala w Szczecinie Zdrojach. Został odnaleziony w miejscowości koło Goleniowa. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach nastoletni pacjent oddalił się z lecznicy. Wieczorem w mediach społecznościowych policja apelowała o pomoc w poszukiwaniach. Opublikowano zdjęcia chłopca i rysopis. Kielce będą miały swoją wersję gry Monopoly. Premiera odbędzie się w grudniu. Wcześniej mieszkańcy w głosowaniu zdecydują, która lokalizacja trafi na jedno z najdroższych pól na planszy. Projekt ma dwa kluczowe wymiary: budowanie lokalnej tożsamości i promocję turystycznego potencjału miasta poza jego granicami.
2: Anna Opasiak, informacje z regionu. Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie. W płonącym domu strażacy odnaleźli dwie osoby. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Tomaszowice Kolonia, niedaleko Lublina. Życie lokatorów nie udało się uratować, mówi dyżurny Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie Marcin Grzyb.
3: Było pożar domu drewnianego. Ten cały dom był objęty ogniem. I w wyniku tego zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby.
2: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną ognia. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora. Zamojski ratusz zachęca do nowej ekologicznej akcji. Mowa o wyrzucaniu elektrośmieci do czerwonego pojemnika przykrytej pływalni. Im więcej odpadów zbierze miasto, tym więcej będzie potem mogło dostać drzewek, które pojawią się w przestrzeni miejskiej, mówi rzecznik zamojskiego ratusza Jacek Bełs.
4: Dbamy o środowisko, które pozwoli nam potem stworzyć przestrzeń zieloną. Także bardzo gorąco zapraszamy tych wszystkich, którzy chcą się pozbyć elektrośmieci, a my potem przekażemy to Fundacji Odzyskaj Środowisko i w przyszłym roku dozyskamy za to piękne sadzonki drzew, które posadzimy w miejscach, które chcemy zazieleniać jeszcze bardziej.
2: Akcja Zamościa trwa do 25 maja. Na dziś piątek jest 22 dzień maja i majowa aura. Dzień zapowiada się bardzo pogodny, do tego z dużą dawką słońca. Teraz o poranku temperatura wynosi 12 stopni, a w ciągu dnia wzrośnie do 20. W weekend ma być jeszcze cieplej, a w niedzielę nawet do 25 stopni. Aktualnie ciśnienie wysokie, a wiatr jest i pozostanie umiarkowany.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: To piątek, 22 maja, za 26 minut będzie godzina 7. Dzień dobry.
6: Konkrety mi tu proszę.
5: Przecież same konkrety były, 22 za 26.
6: Ale o czym myśli Tomek od samego rana? To mnie interesuje.
5: A, będzie konkret, bo jest wiadomość z nosy. Prezent dla polskiego prezydenta od amerykańskiego prezydenta. Dobrze. Będą żołnierze.
6: To o tym za chwilę, a teraz Dave Stewart, Candy Dulfer.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Tyle było zamieszania, dementowania, wyjaśniania, aż przyszedł Donald Trump i jedną decyzją wysłał do Polski 5 tysięcy żołnierzy. Napisał w nocy, że robi to w związku z pomyślnym wynikiem wyborów, w których zwyciężył prezydent Karol Nawrocki. No trochę spóźniony to prezent, wybory miały miejsce rok temu, ale może amerykański prezydent czekał na liczenie głosów, rozpatrywanie protestów i inne takie. A może to jednak niespodzianka na rocznicę. 3 lata temu wygrał imiennik Donalda Trumpa, premier Donald Tusk, i do tej pory nie doczekał się prezentu. A wiadomo, że to skromne. Urzędnik zamiast 5 tysięcy na prezent zażyczył sobie jednego. Zbigniew jest mu na imię. Ale patrząc na sytuację międzynarodową, w tej chwili prezent dla prezydenta chyba cenniejszy, no i jest to prezent trafiony. To znaczy, co ja gadam, oby nigdy trafiony nie był.
0: Reklama.
2: Masz furę, rozbiłeś furę, a celik 4.

0: Penta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Reklama.

0: Odstawi Donna Summer na antenie Radia Plus. Za 5,5 minuty będzie siódma.
1: A teraz gorące wydarzenia, może nie gorące pod względem świeżości, newsowości, ale gorące w tamtym czasie. Posłuchajmy, co wydarzyło się 22 maja, a opowie o tym Artur Moczarski.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 22 maja 1911 roku Andrzej Małkowski wydał rozkaz powołujący pierwsze 4 drużyny harcerskie we Lwowie. Ta data jest uznawana za moment powstania polskiego harcerstwa. Tego dnia w roku 1921 rozegrała się największa bitwa III Powstania Śląskiego. Bojownicy Korfantego walczyli o Górę Świętej Anny. Pokonanie Niemców w tamtym czasie wydawało się niemożliwe, ale dla opatrzności, jak wiemy, nie ma spraw beznadziejnych. Patronką w tak zwanych przypadkach jest jedna z najbardziej znanych świętych średniowiecza, Rita z Kaścia. Po ludzku rzecz ujmując, los jej nie oszczędzał. Po ślubie przeżywała bardziej męczeństwo niż małżeństwo, okrutny mąż zginął jednak w gangsterskich porachunkach. Dwaj synowie młodo zmarli podczas epidemii, a wdowa bezskutecznie próbowała wstąpić do zakonu augustianek. Kiedy wreszcie jej się to udało, poświęciła się całkowicie służbie chorym i najbardziej potrzebującym. A do tego we Wielki Piątek 1443 roku otrzymała stygmat, ranę podobną do cierniowej. Kiedy zmarła, jej cel wypełnił zapach róż, dlatego we wszystkich sanktuariach świętej Rity 22 maja każdego roku święci się właśnie te kwiaty.

0: proszę bardzo, piję sobie kawkę, bo piję, mam
1: no,
0: tutaj.
1: No czuję, czuję, leci
0: a,
1: zapach, tak.
0: No, a obok, znaczy obok, na ekranie mi się pojawił, bardzo pojawiła bardzo fajna tabliczka z jednej z kawiarni. Nie mamy Wi-Fi, porozmawiajcie ze sobą, udawajcie, że jest rok 95.
1: Piękne.
0: 1995.
1: O,
0: a przy
1: super.
0: Okazji, skoro ponieważ weekend się zaczyna, zapytamy was, czy weekend jest taką dobrą okazją do tego, żeby gdzieś ten telefon położyć, żeby
1: cyfrowy się... Cyfrowy detoks to się nazywa.
0: Nie przejmować. Krótki, bo dwudniowy, ale zawsze.
1: No to piszcie, a za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody. Za 2 minuty będzie 7.
2: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Kastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.

0: Radio Plus Lublin.
1: Zdecydowało zwycięstwo wyborcze prezydenta Nawrockiego i relacja z nim. Donald Trump zapowiada wysłanie dodatkowych żołnierzy do Polski. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego nie ma wstępu do naszego kraju. Ta historia u nas za moment. Powiemy też o podwójnym biciu rekordu. To na Łódzkim Uniwersytecie Medycznym. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejny zwrot w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Donald Trump deklaruje, że wyśle do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy. To jak zaznacza z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i relacje z nim. W sprawie przygląda się Michał Skolimowski. Michale, zareagowały już polskie władze.
2: Do sprawy odniósł się prezydent Karol Nawrocki. Podziękował Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których, tu cytat, praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Ze strony rządu mamy wpis ministra obrony. Decyzja prezydenta Trumpa potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Dodajmy, że w ostatnich dniach Pentagon oficjalnie potwierdził redukcję brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego już formalnie z zakazem wjazdu do Polski. Itamar Ben-Gwir nie wjedzie do naszego kraju przez 5 lat, ogłosił szef MSWiA Marcin Kierwiński. A to pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotylli Sumut, w której skład wchodzili również polscy obywatele.
3: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują. Przez 5 lat ten pan do Polski nie wjeżdżał.
1: O wydanie zakazu wnioskował szef MSZ-u. Do resortu wezwano także przedstawiciela Izraela w naszym kraju.
4: Strona izraelska przyjęła do wiadomości nasze oburzenie. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
1: Mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór. Wiemy, że 2 polskich uczestników flotylli opuściło izraelskie więzienie i jest w drodze do Turcji. Bezpośrednią przyczynę śmierci wyjaśni zaplanowana na dziś sekcja zwłok. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne 2 osoby trafiły do szpitala. A to po tragicznej imprezie w szczecińskim internacie. Funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol.
5: Jak ustalono, 3 funkcjonariuszy Straży Granicznej spożywało alkohol i rano 19 maja zostało ujawnione ciało jednego z tych mężczyzn. Odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok, która w najbliższych dniach zostanie przeprowadzona.
1: Mówiła Julia Szozda ze szczecińskiej prokuratury. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Stołecznej Białołęce. Miasto nakazało jego właścicielom wyprowadzkę ze względu na prowadzoną tam budowę drogi. Urzędnicy zagrozili siłową interwencją. Wcześniej zaproponowali odszkodowanie za przejętą posesję. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun.
6: Kiedy rano urzędnicy i policjanci zapukali do domu, w środku nikogo nie było. Jego właściciel pracuje za granicą. Zdecydował, że przekaże urzędnikom klucze, chcąc uniknąć szarpaniny. W jego imieniu zrobił to sąsiad.
7: No nie było komu, tak, w związku z czym ja.
6: I pan powie, pan Czarek chciał to zrobić po prostu na spokojnie?
7: To znaczy, no trwają jakieś tam procedury, powiedzmy, między nim a miastem.
6: Powiedział mi na miejscu pan Wojciech. Krótko potem rozpoczęła się inwentaryzacja wyposażenia domu, którą prowadzili urzędnicy w asyście policji. Według właściciela odszkodowanie w wysokości niecałego 500 000 zł to za mało za dom w tej lokalizacji.
7: Jego wyceny, które składał, nie zostały uwzględnione. Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna.
6: Pełnomocnik właściciela zapowiedział więc, że sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Tymczasem miasto nie odpowiedziało na nasze pytania w sprawie terminu wyburzenia domu.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pobić 2 rekordy Polski jednocześnie. Taki plan ma Łódzki Uniwersytet Medyczny. W części praktycznej uczniowie i studenci wezmą udział w warsztatach z bandażowania kolana, mówi profesor Katarzyna Taran.
8: Będziemy jednoczasowo wykonywać opatrunek. Chcemy młodych ludzi przygotować do różnych sytuacji, wpoić im kompetencje, które będą im przydatne. Również jednoczasowa zabawa.
1: Drugi rekord będzie dotyczył liczby osób uczestniczących w wykładzie o patomorfologii. A to wszystko 28 maja na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. To my teraz sprawdźmy, jaka czeka nas dziś pogoda.
9: Pogoda. Lublinie i na Lubelszczyźnie dzień zapowiada się bardzo pogodny, do tego z dużą dawką słońca. Teraz o poranku temperatura wynosi 13 stopni, cały czas rośnie, w ciągu dnia osiągnie 20, a w weekend ma być jeszcze cieplej, w niedzielę nawet do 25 stopni. Ciśnienie dziś wysokie, a wiatr jest umiarkowany.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: 6 minut po godzinie 7 wstajemy szybciutko. Dzień jest pełen atrakcji, pełen słońca, pełen muzyki.
11: Tak jest. Dzień dobry. Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk.
11: Zapraszamy do 9 teraz gazebo. I like Chopin.

0: trzy. 12 minut po godzinie 7. Wojciech Szczęsny pojawił się na ściance. Nie na bramce, na ściance się pojawił.
1: A on jeszcze w bramce stoi, czy już nie?
0: Siedzi na ławce.
1: A, dobrze.
0: Znaczy, jak będzie potrzeba, ktoś
1: to wejdzie.
0: To wejdzie, gotowy
1: dobra.
0: Jest na to. Ale na razie mało gra. W ogóle to sezon już się skończył. Barcelona mistrzostwo zdobyła i on pojawił się na ściance w koszuli przypalonej żelazkiem.
1: Kto przypalił?
0: No właśnie nie wiadomo. Wszyscy się zastanawiali, bo wyraźny ślad...
1: Pokaż.
0: Poczekaj, zaraz to znajdę gdzieś.
1: No dobra, no
0: świat... O jest, proszę bardzo.
1: A nie, to bardzo wyraźny
0: ślad żelazka. No i tak w internecie zaczęli drążyć się, naśmiewali z niego, a to okazuje się, że to jakaś znana firma. Ja nie będę wymieniał, zresztą ja jej nie znam.
1: To znaczy, że dużo zapłacił za ten ślad.
0: Ale wiesz, ile zapłacił?
1: Nie mam pojęcia.
0: W przeliczeniu na złote 5000 złotych kosztuje taka koszula z przypalonym żelazkiem.
1: Przepraszam, gdyby ktoś chciał, to ja mogę kilka zrobić.
0: Za dużo taniej.
1: Dużo taniej, tak. Ale no pójdźmy w ilość.
0: No, ale to jest firma, która chce przełamywać różne trendy w modzie i czasem szokować, kontrowersje wywoływać, więc on z tym żelazkiem chodzi teraz, Wojciech Szczęsny. Podejrzenia padały na... Znaczy, nie chcę tak, że kobiety muszą pracować mężom koszulę, ale tak tradycyjnie patrząc, to wina Anny.
1: Żadna Anna by nie przypaliła koszuli podczas prasowania.
0: Ale to
1: tylko
0: prawda.
1: On mógł przypalić sobie
0: ale
1: sam.
0: Ale to prawda, zadzwonił lewy i on poszedł do telefonu.
1: I całe szczęście, że żelazka do ucha nie przyłożył, bo bywały i takie historie.
0: Ale za to koszula przypalona.
1: Lepsza koszula niż ucho.
0: Pamiętasz taką scenę w Zmiennikach, gdy licytował samochód, który był tam, miał szyby powybijane.
1: Tak.
0: Jak zobaczył to kierowca drugiego samochodu, to zaczął u siebie szybę wybijać. Ja tak samo zrobię z tym, że też sobie zrobię takie
1: koniecznie
0: żelazko.
1: Koniecznie. Będziesz miał za darmożkę koszulę za 5000.
0: Jak modną.
1: 14 minut po 7.
2: Reklama.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: My nie tylko zrobimy wam obiad, zrobimy wam cały dzień. Morafi, restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroskiej dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
4: Reklama.

0: I normalnie wiesz co, jest tak, że jest taka pionowa ściana, normalnie jest. I
1: zamykam oczy, tak.
0: I ludzi mnóstwo, jak mrówków, tak.
1: Na
0: jeden
1: ścianie?
0: Za drugim, jeden za drugim.
1: A mówiłem o jednym na ściance dzisiaj, ale... No,
0: nie, to była duża ścianka. No. Chodzi o Mount Everest. Hmm. 20 maja na szczyt od strony Nepalu weszły 274 osoby.
1: Wszystkie
0: to najlepszy
1: to
0: wynik w historii.
1: No to najlepszy, to najgorszy chyba, ale bo to nie, zadeptują, bo te góry. No
0: właśnie, bo się okazuje, że tam to okienko pogodowe. Czekali, ustawiała się kolejka i jak się okienko otworzyło, to ruszyli do przodu. Ale jak to potem zejść, jak wszyscy idą do góry, a ty chcesz już schodzić, bo to jesteś już pierwszy na górze.
1: No tak, tam niedotlenienie i tak dalej, to trzeba na chwilkę tylko.
0: Ale to oni rzeczywiście tak, wiesz, pionowo.
1: Ja bym jakieś
0: aż mi się w głowie kręci, jak o tym pomyśl.
1: Ja bym jakieś pozwolenia sprzedawał, żeby tam ograniczona była liczba. Ja
0: to
1: bym,
0: to było,
1: przepraszam no. wszystkich miłośników, bo ja się sam do nich zaliczam i każdy ma prawo, ale to ja bym do Tatrzańskiego Parku Narodowego jakiś limit wprowadził.
0: I weź sobie selfie, strzel na tym, jak tam tyle ludzi wokoło. No
1: tak, człowiek by chciał takie mieć zdjęcie, że sam tam był.
0: Exclusive, a tutaj się okazuje, że wszyscy naokoło.
1: A z drugiej strony jest zawsze ktoś, kto ci zrobi to zdjęcie, bo wyobraź sobie, sama wchodzisz i się męczysz tym kijkiem.
0: Tak, to trochę łatwiej. No dobrze, wybierajmy sobie jakieś mniejsze szczyty, jakieś mniej zaludnione tereny.
1: Ja wiem, K2. Mniejszy jest.
0: Kaka, ja jestem. Dobrze. Ricky Martin już teraz, Living La Vida Loca. Weekend przed nami, piękny, słoneczny. Warto wykorzystać.

0: Jestem na tak. Antek napisał do nas a propos tego odłożenia telefonu komórkowego na weekend. Moja przyjaciółka z pracy lubi właśnie rozmawiać z ludźmi na żywo i mi też się to spodobało, że odstawiłem telefon i jedyne co, to mam kontakt tylko z rodzicami, tą przyjaciółką oraz moim przyjacielem, który jest kierowcą.
1: O, bardzo dobrze. No. To my też odkładamy telefon na weekend.
0: I Katarzyna też pisze, córka zaprosiła nas na wypoczynek, gdzie nie ma komórek, żadnego zasięgu telewizora, ani radia.
1: No jest przygoda, no co
0: no
1: się dziwisz.
0: No na weekend możemy się rozstać, chociaż tyle. Jest tylko przyroda i my, i alpaki.
1: O, a z alpakami to można pogadać przez cały weekend. To są fajne zwierzątka. Dobrze, za chwilę najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus i prognoza pogody 29 minut po 7.
2: Reklama. Zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu już w najbliższy weekend na targach Lublin. W programie m.in. wojskowe pojazdy, strzelnica ASG, giełda militarna, spotkania z ekspertami. Odkryj tajniki survivalu, zasmakuj dzikiej kuchni. Militaria już w najbliższy weekend na targach Lublin przy ulicy Dworcowej 11. Szczegóły i bilety na militarialublin.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek tragiczny pożar na Lubelszczyźnie. Ogień wybuchł w domu w miejscowości Tomaszowice, Kolonia, niedaleko Lublina. Zginęły dwie osoby, mówi nam Marcin Grzyb ze Straży Pożarnej.
2: Pożar domu drewnianego, ten cały dom był objęty ogniem. I w wyniku tego zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby.
1: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Sprawę badają policja i prokuratura. Od północy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza referendalna. To w Krakowie, gdzie mieszkańcy w weekend będą decydować o tym, czy odwołać prezydenta i Radę Miasta. Głosowanie w najbliższą niedzielę. Odwołania Aleksandra Miszalskiego chce grupa obywateli, która zarzuca prezydentowi m.in. zadłużanie miasta, kolesiostwo i niespełnianie wyborczych obietnic. Aby referendum było ważne, do urn musi pójść ponad 158 tysięcy mieszkańców. 42% Polaków nie popiera działań rządu. To najnowsze wyniki badań CBOS-u. Z obecnej władzy zadowolony jest co trzeci z nas, podobnie jak z pracy premiera. Najnowsze wyniki w porównaniu do kwietniowych pokazują spadek notowań rządu.
3: Anna Opasiak, informacje z regionu. Zacznie obowiązywać także w Lublinie. Od północy wchodzi w życie nocny zakaz sprzedaży alkoholu w mieście. Dotyczy on sklepów i stacji benzynowych, ale nie obejmuje restauracji, pubów, barów i innych lokali gastronomicznych. Na razie, czyli do końca roku, zakaz będzie obowiązywać między 23 a 6 rano. A o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu w całym Lublinie zdecydowała Rada Miasta pod koniec kwietnia. Za uchwałą głosowało wówczas 26 radnych. Nikt nie był przeciwko. 4 osoby wstrzymały się od głosu. Umożliwia szybkie wezwanie pomocy. Monitorujące opaski seniorów cieszą się coraz większą popularnością. W Białej Podlaskiej korzysta z nich już 250 osób, mówi prezydent miasta Michał Litwiniuk.
4: Takie opaski wyposażone są w kartę SIM oraz w alarmowy przycisk, taki właśnie SOS, który umożliwia bezpośrednie połączenie z centrum teleopieki.
3: Program skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia. Wyposażenie ich w opaski to jedno z miejskich działań prowadzonych w ramach wspierania seniorów. A co w pogodzie? Lubelskie dziś pełne słońca, tak jest od samego rana, rośnie też powoli temperatura. Na ten moment wynosi 14 stopni, w ciągu dnia osiągnie 20, jutro 22, a w niedzielę nawet 25 stopni. Ciśnienie aktualnie jest wysokie, a wiatr pozostanie umiarkowany.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Ja mam mówić?
6: No mów, oczywiście, nie krępuj się.
5: Piątek jest. Piątek, rozpoczynamy powoli weekend i cieszymy się z tego powodu. My tutaj w dwójkę. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: No dobrze, za chwilę na naszej antenie Aja, RL i Skóra, teraz Abba, The Winner Takes It All. No to życzymy wam samych zwycięstw dzisiaj na boju piątkowym. Tak?
5: Tak.
6: Dobrze.

0: Skóra IRL na antenie Radia Plus. Za 16 minut będzie godzina 8.
1: Skóra, fura i komóra.
0: O, tak bywa, ale komórę przecież odkładamy na weekend.
1: No odkładamy, tym bardziej, że na wycieczkach szkolnych też telefonów często mieć nie można. O wycieczce szkolnej, która okazała się no, niesamowitą przygodą. Teraz będzie, uczniowie z Brodnicy pojechali na wycieczkę szkolną gdzieś tam do jakiegoś ośrodka ekologicznego i dostali pokój, bo pani podzieliła im pokoje. No i z kolegą weszli do pokoju, dwóch tam weszło i wieczorem wymyślili zabawę, żeby na przykład duchów w tym pokoju. No duchów nie znaleźli.
0: A co znaleźli?
1: Pod łóżkiem worek pieniędzy.
0: Co ty powiesz?
1: Policja, służby, media nie podają, ile to było tych pieniędzy, ale naprawdę dużo. No chłopcy co zrobili? No nie wzięli do kieszeni, tylko zgłosili dyrektorce, ta powiadomiła policję. No i okazało się, że nie wiadomo, do kogo należą te pieniądze. I zgodnie z przepisami dwa lata czekano na znalazce. Dwa lata.
0: No i co? I znaleźli?
1: No i po dwóch latach pełnych emocji nikt się nie zgłosił.
0: I co, chłopaki wezmą?
1: I teraz oni dostaną. Znaczy rodzice przejęli te pieniądze. Oczywiście, że to nie to, że oni są tam do kieszeni.
0: Ale dwa lata trzeba było czekać. Popatrz, jaka nauczka w życiu, że nie wszystko
1: ostatnich, ale jakie emocje do ostatniej chwili. Zostały gratulacje wysłane dla chłopców, którzy zachowali się tak obywatelsko, że to zgłosili wszystko i dla rodziców, że też tak wychowali synów, że to nie to, że gdzieś pochowali te pieniądze, tylko wszystko oficjalnie. Pamiętajcie, że jak większe znalezisko, to trzeba to służbom zgłosić.
0: Absolutnie. No dobrze, fajnie. Za chwilę Shaking Stevens w Radio Plus, będzie Marie Lafore, Wien. Za kwadrans będzie 8, a my z wami cały czas w piątek 22 maja.
2: Reklama.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Reklama.

0: Za 5 minut 8 w Radiu Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Dzisiaj trochę o telefonie rozmawiamy, komórce, która nam zawsze towarzyszy, a myślałem, że patrzysz na
0: nie,
2: rękę.
0: Nie, to nie ta ręka, tutaj coś tam, tu jest zegarek.
2: I co, ale to zwykły zegarek, czy masz jakieś tam funkcje, aplikacje, inne historie?
0: Powiadomienia ostatnio wyłączyłam, po co mi to.
2: Ale masz coś takiego, analogowy. W każdym razie rozmawiamy o tym, co się stanie, jak odłożymy telefon na weekend, na przykład detoks sobie zrobimy. I pytanie do was, czego najbardziej będzie wam brakowało, czy tych mediów społecznościowych, czy jakichś powiadomień, czy SMS-ów, czy innych aplikacji. No, gdybyście tak mieli telefon, namawiamy do tego, bo to jest zdrowe.
0: Tak, jak najbardziej. No to czekamy, napiszcie nam o tym, 691-140-140, numer SMS do Radio Plus, a my mamy dla was budzik.
2: No, gdyby komuś budzika najbardziej brakowało w telefonie, to my taki mamy, który można sobie na szafce
0: analogowy
2: postawić.
0: Analogowy, tu się tam cyk-cyk pokręci i będzie dzwoniło.
2: Głosem Radio Plus. Nie, żartujemy. To dzwonek jak dzwonek.
0: Sobie zaśpiewasz. To będzie normalne, takie porządne dryn-dryn.
2: Czekamy na SMS-y, nagrody czekają, ale najbardziej czekamy na to, aż sobie z wami porozmawiamy po godzinie 8.
0: Aj, lubimy te spotkania na antenie Radia Plus. Teraz Pet Shop Boys, Suburbia.

0: To chyba najczarniejszy scenariusz współczesnego świata, podany na tej tablicy. Przypominamy, na naszym profilu facebookowym tablica, nie mamy Wi-Fi, porozmawiajcie ze sobą, udawajcie, że jest 95 rok. Chciałbym zmartwić tych, co te tablice stworzyli. Fajnie, że nie mają Wi-Fi, ale teraz te promocje są takie, że to w telefonach jest internet bez Wi-Fi,
1: no
0: ludzie
1: tak,
0: korzystają.
1: No tak, nie trzeba prosić, ma się dane komórkowe do wykorzystania i tyle.
0: Trzeba było jakiś bunkier było zrobić, gdzie w ogóle zasięgu nie ma.
1: A to też tak może być.
0: No i, tu, i wtedy możemy ze sobą porozmawiać.
1: Albo wyłączyć te 5G LTE i włączyć tam jakiś słabszy przepływ, tak żeby trzeba było, że tak powiem, stronę otwierać przez 10 minut.
0: Tak, czekać nie wiadomo ile. Od dziś o życiu bez telefonów komórkowych dzisiaj rozmawiamy i finał pytania przed śniadaniem też na ten temat, ale za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: I prognoza pogody, zapraszamy.
2: Reklama. Wzruszenie, przygoda, wiedza. Bo książka to więcej niż prezent. Poznaj świat wyjątkowych prezentów na Dzień Matki z edycji Świętego Pawła. Polecamy m.in. piękną Biblię dla kobiet, dzienniki duchowe, książki na styku psychologii i duchowości oraz kubki i torby z serii Boska Kobieta.
3: Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni edycja Świętego Pawła w Lublinie przy Królewskiej 6 oraz na edycja.pl.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Reklamy.

0: Radio Plus Lublin.
1: Presja ma sens. Polskie władze komentują decyzję Donalda Trumpa. Chodzi o amerykańską obecność w naszym kraju. Śledztwo i pilnie zlecona kontrola. Wrócimy do tragedii w żłobku pod Warszawą. Można kupić tramwaj. Takie rzeczy w Szczecinie. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To dobra wiadomość dla Polski, presja ma sens, tak rząd komentuje kolejny zwrot w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Donald Trump deklaruje, że wyśle do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy, to jak zaznacza, z uwagi na zwycięstwo wyborcze Karola Nawrockiego i relacje z nim. Polski prezydent już podziękował za tę decyzję. Presja ma sens, komentuje wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
2: Dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy trafi do Polski. W takich sytuacjach jedno jest pewne. Wszystkie ręce na pokład. Presja ma sens.
1: Razem z Tomczykiem w Waszyngtonie przebywa sekretarz stanu MON Paweł Zalewski, który odbył już serię spotkań w Kongresie w sprawie wojskowej współpracy z USA.
3: Znakomita większość w Kongresie, dwupartyjna większość w Kongresie popiera po pierwsze tę zwiększoną obecność amerykańską w Polsce.
1: Przypomnijmy, w ostatnich dniach Pentagon oficjalnie potwierdził redukcję brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Śledztwo prokuratury i zlecona pilna kontrola to po tragedii w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. W placówce, przypomnijmy, zginął 2-latek, chłopiec wpadł do oczka wodnego. Zatrzymano 2 opiekunki, na razie nie usłyszały zarzutów. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, na czym skupiają się teraz śledczy?
4: Przesłuchiwani są świadkowie, gromadzona jest też dokumentacja dotycząca funkcjonowania placówki. Prokuratura ma 48 godzin od zatrzymania opiekunek na podjęcie w ich sprawie kolejnych kroków.
5: Jeżeli materiał dowodowy da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
4: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy badają sprawę śmierci 2-latka, a ta wstrząsnęła mieszkańcami Ząbek.
6: Ciężko mówić, sama mam malutkie dziecko, więc...
7: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
4: Prokuratorskie śledztwo, dodajmy, jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
1: Pilną kontrolę placówki zleciła już wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. Procedura ekstradycji do Polski uruchomiona. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. To jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych.
8: Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
1: Mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu. Śledczy nie zdradzają szczegółów zatrzymania, wiadomo jednak, że w sprawie były zaangażowane służby federalne. Na ten moment lista poszkodowanych obejmuje około 5 tysięcy osób. Marcinowi P. grozi 25 lat więzienia. To prawdopodobnie pierwsza taka operacja w Polsce. Lubelscy lekarze usunęli nowotwory płuca oraz nadnercza podczas jednej operacji z użyciem robota Da Vinci. O szczegółach Bartek Ważny.
9: Dokonali tego lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Dwa skomplikowane zabiegi wykonano dzień po dniu u 2 pacjentek. Obie mogły wyjść do domu już kilka dni po operacji. Lubelski szpital przy Alei Kraśnickiej jest jednym z nielicznych w kraju, który dysponuje systemem Da Vinci najnowszej, 5. generacji.
1: A zwykle takie operacje wykonuje się często w odstępach czasu z uwagi na duże obciążenie organizmu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec Szczecin i ciekawa oferta miasta. Można kupić tramwaj.
10: Tatry T6A2 to są pojazdy 30-kilkuletnie, jednoczłonowe, o długości 14,5 metra. Mieszczą 88 pasażerów, w tym 27 na miejscach siedzących.
1: Tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie. A do kupienia 3 częściowo uszkodzone pojazdy. Już teraz w Radiu Plus pora na prognozy pogody.
11: Na Lubelszczyźnie coraz cieplej, temperatura szybko rośnie. Teraz w regionie wynosi już 16 stopni i robi się coraz wyższa. W ciągu dnia osiągnie 20, jutro 22, a w niedzielę nawet 25 stopni. To będą ciepła, do tego słoneczne dni. Aktualnie ciśnienie wysokie, a wiatr jest umiarkowany.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: Już 6 minut po godzinie 8 my z wami budzimy się od samego rana. Warto wstać wcześniej, bo to już piątek.
13: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
12: Tomek Waloszczyk.
13: Zapraszamy do 9. Za chwilę rozstrzygnięcie pytania przed śniadaniem.

0: To był Brian Adams na antenie Radia Plus i Heaven.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: A z nami Henryk, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
3: No właśnie, zastanawiam się, nie pytamy o markę z Kasią, ale co to za telefon, który podładowujesz raz w tygodniu?
2: Po prostu mam telefon komórkowy...
3: Starej daty?
2: Nie. On ma chyba 3 lata, ale po prostu ja go używam bardzo mało. Po prostu wszędzie chodzę osobiście. Używam go tylko w przypadku nagłym, czyli jak mam na przykład i do lekarza, tak? Mhm. Mi odzwonią, ale ja wolę iść sobie osobiście do lekarza.
0: I samemu się umówić.
2: Tak, samemu się umówić, czyli gdzieś do urzędu. Po prostu dla mnie internet i telefon nie istnieje oficjalnie, o tak powiem.
3: Aha, tylko tak półoficjalnie.
0: Rozumiem, że jak zadzwonią, to trudno odbierzesz, ale tak, żeby samemu szukać kontaktu przez telefon, to niekoniecznie.
2: Tak, wolę po prostu iść osobiście, bo wiem, że załatwię coś i dogadam się z kimś, a nie na słowo, na telefon, tym bardziej, że teraz są takie czasy, że oszukuję po prostu na telefon, tak?
0: No tak, zdarza się, trzeba być uważnym.
3: Ale żeby iść gdzieś, to też trzeba włączyć nawigację, żeby dojść.
0: Nie, no co ty, pan jest, zna się w terenie.
2: Nie, ja mam w głowie akurat nawigację, także mi to nie jest trudne.
0: Ścieżka do lekarza już wydeptana.
2: Tak jest.
0: I do urzędu.
3: No dobra, bo pytaliśmy, jak wygląda życie bez telefonu. Są osoby, które dawkują sobie bardzo mało ten telefon i są szczęśliwsze dzięki temu, bo jak cały czas musimy tam zaglądać, no to nas to zniewala mocno.
0: No tak, ta ręka ciągle zajęta. Mhm. Henryku, jesteś niesamowicie szczęśliwym człowiekiem, muszę ci powiedzieć. Nawet ci, którzy nas słyszą, to może nawet nie wierzą i nie ufają, ale tak jest na pewno.
2: No tak Brian, u mnie życie codzienne jest tak, że tego nie zmieni. Powiedziałem, że trzeba chodzić dużo, a nie tylko dzwonić i na przykład w domu siedzieć, żeby tylko z domu nie wyjść.
0: No właśnie, masz rację, trzeba wyjść z domu.
3: No dobrze, tak musimy już grać kolejną piosenkę, a boję się, że ci trochę rozładowaliśmy ten telefon w tym tygodniu.
2: Załaduję go w niedzielę, jak zawsze.
0: Dobra, wysyłamy. Budzik masz od nas.
3: Tak, budzik analogowy.
0: I też nie trzeba tam za bardzo specjalnie, że tak powiem, do prądu podładowywać. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. 16 po 8.
1: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: Uciekaj moje serce i Seweryn Krajewski w Radio Plus 27 i pół minuty po godzinie 8.
1: No właśnie, potem będzie wstyd. Wstyd na całą Wielką Brytanię, a może i na cały świat, bo to już cały świat o tym mówi, jak to jedna stacja radio.

0: radiowa w Wielkiej Brytanii poinformowała, że król Karol nie żyje.
1: Oj.
0: I okazało się, że to nie zawinił nawet człowiek. Też w pewnym sensie jakoś tam człowiek. Ale podobno wszystkie stacje brytyjskie mają taką specjalną procedurę na wypadek śmierci monarchy. I coś się pomieszało komputerowi. Uruchomił tę procedurę i poinformował słuchaczy zdalnie, w ogóle online i w ogóle samo się uruchomiło. Po tej informacji zapanowała kilkunastominutowa cisza na antenie. Się pewnie wzmocniło cały przekaz, ale okazało się, że to była jakaś pomyłka. Już teraz stacja bardzo przeprosiła za wpadkę, zawinił komputer, który przez pomyłkę uruchomił specjalną procedurę.
1: To się król Karol chyba ucieszył, bo to jest jakoś tak, że jak się mówi, że ktoś, że rychłe tam informacje o śmierci, to znaczy, że potem będzie długo żył.
0: A radio nazywa się Caroline, więc już wiadomo, że król Karol stacji Karolinie powinien jednak jakąś chyba upomnienie wlepić. No dobrze, całe szczęście, że się wszystko wyjaśniło, ale my tu nie mamy ponagrywanych jakichś katastroficznych rzeczy, gdyby coś się stało.
1: Nie, nie mamy. A może powinniśmy?
0: Nie, ale co mamy przewidzieć? Nie, no wszystko będzie dobrze w ten weekend.
1: Pogoda
0: piękna, przeboje z nutą nostalgii przygotowane na cały weekend już są.
1: Nawet my będziemy zapowiadać, także warto posłuchać. 28 minut po 8 i teraz czas na wiadomości w skrócie i prognozę pogody.
2: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To prawdopodobnie ostatnie przesłuchanie w sprawie, o której mówi cała Polska. Piotrkowski sąd przesłucha dziś współpracownika Sebastiana M., kierowcę oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1.
2: Chcę podzielić się swoją wiedzą odnośnie osoby oskarżonego, jego historii kierowcy plus jego zachowania bezpośrednio po tej tragedii, więc myślę, że to są istotne fakty, które sądowi powinny być znane w chwili wydawania werdyktu.
1: Mówił Łukasz Kowalski, pełnomocnik rodzin ofiar. Do tragedii doszło we wrześniu 2023. Według prokuratury Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę i najechał na jadący prawidłowo drugi samochód. Zginęła trzyosobowa rodzina. Oskarżonemu grozi 8 lat więzienia. Ponad 27 kg marihuany Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa udaremniła przemyt narkotyków. Były ukryte w nadanych w Kanadzie przesyłkach z odzieżą. Wartość towaru to ponad 1 300 000 zł. Marihuany znaleziono podczas kontroli w jednej z firm kurierskich w Pruszkowie. Za przewóz narkotyków grozi grzywna i od 3 do 20 lat więzienia. Kolejne piłkarskie reprezentacje prezentują swoje składy na zbliżające się Mistrzostwa Świata. Nie brakuje niespodzianek. Do kadry Niemiec wraca Manuel Neuer. 40-letni bramkarz zakończył karierę w reprezentacji po Euro 2 lata temu. Teraz wraca i będzie to jego 5. mundial z rzędu. Zaraz mamy też poznać kadrę Anglików. Selekcjoner Thomas Tuchel miał już rozmawiać z tymi, których zabraknie w składzie. Wśród nich ma być Harry Maguire, co jest sporym zaskoczeniem na Wyspach.
3: Anna Opasiak, informacje z regionu. Poprawi warunki pracy strażaków. W Lublinie powstanie nowa siedziba Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. PSP właśnie otworzyła oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Zainteresowana jest jedną firmą, mówi rzecznik komendy, kapitan Tomasz Stachyra.
4: Aktualnie wykonawca, który złożył ofertę, został wezwany do złożenia tak zwanych podmiotowych środków dowodowych. Kolejnym etapem będzie ocena tych wyjaśnień, a już w dalszej części wykonanie projektu przez tą firmę. Mamy nadzieję, że to nastąpi w połowie listopada.
3: A następnym krokiem będzie rozpisanie przetargu na budowę obiektu. Strażacy ogłoszą go po nowym roku. W wizualizacji wskazali też kilka wytycznych.
4: Sam obiekt ponad 2,5 tysiąca metrów kwadratowych to są pomieszczenia biurowe, stanowisko kierowania oraz niezbędna infrastruktura do wykonywania naszych zadań.
3: Start robót budowlanych zaplanowano na drugi kwartał 2027 roku. Tym razem stanie się bajkową krainą. Lublin zaprasza na czerwcową Noc Kultury. Wypełnią ją bohaterowie bajek.
5: Podczas tegorocznej Nocy Kultury będzie można obejrzeć kilka klasycznych wieczorynek.
3: Mówiła Joanna Wiawiórka-Kamieniecka z Warsztatów Kultury, a impreza w noc 6 na 7 czerwca. A co w pogodzie? Na Lubelszczyźnie coraz cieplej, temperatura szybko rośnie, teraz wynosi już 17 stopni, a osiągnie 20. Ciepło ma być też weekend, w niedzielę nawet do 25.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: 26 minut do godziny 9 zostało. Po polsku teraz pogramy i pośpiewamy Lady Punk przed nami.
7: Zostawcie Titanica. Właśnie czytam, że Titanica mikroby zjadają. Niedługo nic nie zostanie. A potem Out of Touch i Hall & Oates. No tak, no. Ile można w tej wodzie leżeć?

0: Audacja, czyli Holland Oats w Radio Plus. Za 17 minut będzie 9.
1: Kojarzysz takiego Harry Styles?
0: Tak, tak, kojarzę.
1: Aktor, muzyk, teraz ma trasę koncertową, zasłynął z Faktorze tam jednym w Wielkiej Brytanii. Trasę koncertową rozpoczął i po pierwszym koncercie fani są oburzeni. Znaczy część fanów.
0: Co
1: bo on
0: stało?
1: Taką scenografię sobie zbudował na scenie, że jest na tej scenie, ale po bokach są mostki, tak? I on czasem na te mostki wskakuje. Nie za często czasem. Aha. No ale te mostki części widzom pozasłaniały w ogóle widok i mówi, że zapłaci 300 euro zapłaci. 300 euro za bilet w Amsterdamie. I okazuje się, że nie widzą w ogóle sceny artysty, bo mogą z tego słuchać muzykę. No. To, że są na płycie, to mają tak jakby na płycie rzeczywiście słuchali z płyty. No.
0: Pod warunkiem, że autor, znaczy piosenkarz nie fałszuje, to wtedy jest jak na płycie.
1: I domagają się zwrotu kasy za bilety, przynajmniej częściowej, ale już przeprosił muzyk i powiedział, że on to trochę coś zmieni, bo ma
0: ścianki
1: kolejne
0: znikły.
1: Koncerty. Zaczął dopiero trasę koncertową, więc chyba
0: nie,
1: z tymi
0: nie
1: wiedział, mostkami...
0: Że to nic nie widać.
1: Ja widziałem takie zdjęcia czasem z różnych stadionów piłkarskich, gdzie ktoś miał miejsce, a taki słup przed nim był i w ogóle nie było nic widać.
0: Ja kiedyś byłam na koncercie tutaj w Warszawie pewnej artystki, która niestety, znaczy siedziałam z boku i niestety te światła prosto mi w oczy, więc niewiele widziałam.
1: Tak? Ale jakieś efekty miałaś.
0: Coś tam było słychać, tak? Efekty tak, były bardzo specjalne. Za 16 minut 9, za chwilę na antenie Radia Plus The Bangles, Manic Monday, a także między innymi 2 plus 1 windą do nieba.
2: Reklama. Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, złoty 89, kupując 12 sztuk.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Reklama.

0: Ja nie wiem, co jest, ale w tej piosence jakieś coś nie tak jest z tym weselem, więc jeżeli macie
1: tak,
0: w planach w ten weekend jakieś przyjęcie weselne, no to życzymy, żeby było naprawdę fajnie i żebyście się dobrze bawili. Wszystkim innym też życzymy, jak nie na weselach, to na rowerze albo przy grillu.
1: I żeby to niebo błękitne było, tego wam życzymy i dziękujemy za dziś. Kasia
0: i Tomek.
1: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.

0: Radio Plus Lublin.
1: Sebastian M. znów na sali sądowej. Kierowca jest oskarżony o tragiczny wypadek na A1. Jest zielone światło od Sejmu i Senatu, co zrobi prezydent w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. O tym za chwilę. Kolejna rocznica urodzin Jana Pawła II. Na koniec o wyjątkowym spływie kajakowym. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sebastian M. znów przed sądem. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Czego możemy spodziewać się na dzisiejszej rozprawie? O tym już teraz Rafał Różycki.
2: Przede wszystkim poznamy uzupełnioną opinię biegłych, którą na wniosek obrony zlecił sąd. To po tym, jak na ostatniej rozprawie Sebastian M. złożył wyjaśnienia, w których podważał opinię biegłych dotyczącą przebiegu wypadku.
3: Jesteśmy przekonani, że potwierdzi się, że pan Sebastian nie spowodował wypadku.
2: Mówi Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Innego zdania jest prokuratura.
4: Dowody są zgromadzone w aktach. Opinie były jasne, pełne.
2: Twierdzi Aleksander Duda z prokuratury okręgowej w Katowicach. Sąd przesłucha jeszcze jednego świadka powołanego przez prokuraturę. To były współpracownik Sebastiana M.
1: Przypomnijmy, do tragedii doszło w 2023 roku na autostradzie niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Według prokuratury Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę i najechał na jadący prawidłowo drugi samochód. Zaraz po wypadku mężczyzna uciekł z Polski, został zatrzymany w Dubaju. Grozi mu 8 lat więzienia. Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej zaakceptował go Sejm. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. Ze szczegółami Michał Skolimowski. Były już dwa weta. Będzie kolejne?
5: Senat odrzucił szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiS-u. Jedną zaakceptowano jeszcze na etapie prac sejmowych. Nie wiadomo, czy to wystarczy, żeby Karol Nawrocki ustawę podpisał. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podczas debaty w Izbie Wyższej kolejny raz ostro krytykował przepisy przygotowane przez rząd. Znów mogliśmy usłyszeć o nadregulacji i ryzyku wypychania polskich firm z branży za granicę. Rządzący nie ustępują w kwestii kryptoaktywów, naciskają na uregulowanie rynku. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad nim sprawowała aby Komisja Nadzoru Finansowego.
1: Prezydent na podjęcie decyzji ma 21 dni od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Wyłudzali nienależną refundację opatrunków medycznych. 5 osób spowodowało straty NFZ-u na ponad 7 milionów złotych. Opatrunki do pęcherzowego oddzielania się naskórka, choć formalnie wystawione, nie były odbierane z aptek.
6: W zamian uzyskiwali od właścicieli aptek pieniądze z uzyskiwanej przez apteki marży sprzedażowej w wysokości od 2,5 do 3,5% jej wysokości.
1: Mówi Dorota Leszczyńska z prokuratury okręgowej w Łomży. Recepty były wystawiane na terenie całego kraju. Rodzicom, właścicielom apteki, przedstawicielowi handlowemu firmy produkującej opatrunki grozi od roku do 10 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Do końca maja trwają jeszcze zapisy na 6. spływ stulecia. Wymyślono go kilka lat temu, by uczcić 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Co roku uczestnicy płyną kajakami szlakiem rzek i jezior, którymi kiedyś podążał razem ze studentami. Jest 100 uczestników, mówi ksiądz Dariusz Talik, rektor Kościoła Świętego Wojciecha w Krakowie.
7: Od strony duchowej to jest to, że wszystko co robimy odbywa się pod zadaszeniem, jakim jest niebo. Pole namiotowe, Eucharystia, konferencje, adoracja, to wszystko jest na świeżym powietrzu i to jest też niezwykłe, ponieważ kładziemy akcent na to, na co Karol Wojtyła, na kontemplację przyrody i czytanie Księgi Stworzenia.
1: Spływ od 9 do 15 lipca odcinkami Dolnej Czarnej Hańczy i Kanałem Augustowskim.
0: Radio Plus. Przeboje.
8: No i tak, w ten weekend zdecydowanie warto kontemplować przyrodę, bo pogoda szykuje się wspaniała. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: No, przyjemne dźwięki, by w piątkowy poranek na rozluźnienie się, tego nam trzeba w oczekiwaniu na weekend. Vangelis. I jest 18 minut po godzinie 19, a już dzisiaj po 11, no to mamy jeszcze chwilę, ale to dobrze, bo na spokojnie przy kawusi można zajrzeć na stronę radia+.pl, ponieważ cały czas odświeżamy relacje sąsiedzkie. Sąsiadko, sąsiedzie, poznajmy się w Radiu Plus, tak brzmi tytuł naszej zabawy. I pytamy was o historię sprzed lat, właśnie takie sąsiedzkie. Czy utrzymywaliście kontakty z sąsiadami, jeśli tak, to jakie? Rozmawialiście, chodziliście na spacery, robiliście wspólne grille, oglądaliście mecze, może słuchaliście wspólnie ulubionych płyt, albo pożyczaliście od siebie przysłowiową szklankę cukru. Jeśli tak, opiszcie nam taką historię na radio+.pl. A do tego pytamy również o imię sąsiada, z którym dzisiaj chcielibyście się wybrać na piknik. Macie kogoś takiego? Albo jeszcze nie odważyliście się podejść, ale chcielibyście, napiszcie również, a my podarujemy kosz piknikowy z zawartością dla czterech osób. Pogoda robi się coraz lepsza, także nic, tylko piknikować. Radio
1: Plus. Reklama. Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
2: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
3: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
4: Hyundai.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Reklama.

Roxette popowo, rockowo jednocześnie. De Luca już teraz prawdziwy klasyk, wielokrotnie brany na warsztat przez różnych artystów, ale my lubimy trzymać się oryginału, bo ten jest naprawdę cudowny. Benny King, Stand By Me. No to cudownie nas rozkołysa.

0: wspaniały Rick Astley, Together Forever, to za nami, a już za chwilę Bon Jovi i Always, później także Franz Gall.
1: Reklama. Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Wronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
2: Wzruszenie, przygoda, wiedza. Bo książka to więcej niż prezent. Poznaj świat wyjątkowych prezentów na Dzień Matki z edycji Świętego Pawła. Polecamy m.in. piękną Biblię dla kobiet, dzienniki duchowe, książki na styku psychologii i duchowości oraz kubki i torby z serii Boska Kobieta.
3: Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni edycja Świętego Pawła w Lublinie przy Królewskiej 6 oraz na edycja.pl.
4: O, masz wiadomość.
5: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
4: Super, tylko co im damy w prezencie?
5: Nie mam pojęcia. Kopertę?
4: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabka złota?
5: Brzmi trochę filmowo.
4: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
5: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
4: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
6: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
1: Reklama.

0: Dal, Ela, Ela to na koniec tej godziny, a powoli zbliżamy się do 10 w Radiu Plus. Już za chwilę pora wiadomości i Justyna Bieniek, zapraszamy. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33. Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
3: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Reklama. Radio Plus Lublin.
15: Zaważyły osobiste relacje. Prezydencki minister Wojciech Kolarski komentuje zapowiedzi prezydenta Trumpa w sprawie żołnierzy w Polsce. Adwokat od Trumien na kółkach przewożony konwojem z Hrubieszowa do Szczecina, donoszą nasi reporterzy. Rowerem z Zakopanego do Gdańska, łatwo gang z kolejną misją. Opowiemy o niej na koniec. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To wielki sukces Karola Nawrockiego, tak decyzja o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich do Polski komentuje prezydencki minister Wojciech Kolarski. W rozmowie z nami podkreślał, że Amerykanie skupiają się dzisiaj militarnie na swoich bazach na Pacyfiku, dlatego wycofują wojskowych z Europy. Na szczęście te ruchy mają nie dotyczyć Polski i to dzięki interwencji Karola Nawrockiego, podkreśla Kolarski.
16: Mówię to z dumą jako prezydencki minister, ale też mówię to jako polityk, który ma pełną świadomość, że to dzięki osobistym relacjom właśnie tych dwóch polityków zapadła ta decyzja, bo w polityce relacje osobiste mają niezwykle ważne znaczenie.
15: W ostatnich dniach do Stanów Zjednoczonych polecieli wiceszefowie MONU, by przekonywać Amerykanów do pozostawienia żołnierzy w Polsce. Te wydarzenia pokazały, że można działać ponad podziałami, przyznaje minister Kolarski. Prezydent Trump ogłosił w czwartek, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Nawrockiego i relacje z nim. Adwokat od Trumien na kółkach przewożony konwojem z Hrubieszowa do Szczecina, to doniesienia naszych reporterów, a potwierdza je szczecińska prokuratura. Nie ujawnia jednak, w jakim celu go transportują. Według nieoficjalnych informacji na celowniku jest wątek narkotykowy w postępowaniu dotyczącym Pawła Kozaneckiego. Mężczyzna, przypomnijmy, ma do odbycia 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Ich auto nazwał trumną na kółkach, zrzucając z siebie winę za tragedię. Szef Kancelarii Prezydenta w siedzibie Prokuratury Krajowej Zbigniew Bogucki stawił się na zaproszenie śledczych, a chodzi o sprawę ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Będzie przesłuchany w charakterze świadka. Przypomnijmy, śledczy badają sprawę nieodebrania ślubowania od czworga nowych sędziów. Zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego zostało tylko dwoje.
7: Ja na razie póki co jestem w charakterze świadka i chciałbym, żeby to bardzo jasno wybrzmiało. Oczywiście w absurdalnej, idiotycznej sprawie, mającej tylko i wyłącznie podłoże polityczne.
15: Mówił Bogucki przed przesłuchaniem. Prokuratura sprawdza, czy doszło do naruszenia prawa przez urzędników Kancelarii Prezydenta w związku z decyzją Karola Nawrockiego o niedopuszczeniu nowych sędziów do orzekania. Zdaniem Boguckiego nie ma podstaw, by takie postępowanie wszczynać.
7: Po pierwsze, pan prezydent nigdy nie powiedział, że nie odbierze tego ślubowania. Po drugie, Żurek twierdzi, że to ślubowanie zostało złożone. Więc jeżeli zostało złożone w Sejmie, oni twierdzą, że wobec prezydenta, to skąd ta sprawa?
15: A śledczy przesłuchają także innych pracowników Kancelarii Prezydenta i Trybunału Konstytucyjnego. Obecne przepisy o użyciu przymusu bezpośredniego są nieprecyzyjne. Tak uważają policyjni związkowcy i składają w Sejmie swoją propozycję zmian w prawie, m.in. w przepisach o obronie koniecznej. Związkowcy domagają się większej ochrony prawnej dla funkcjonariuszy zmuszonych do użycia siły podczas interwencji.
9: Według autorów projektu policjant powinien odpowiadać karnie lub dyscyplinarnie wyłącznie wtedy, gdy świadomie działał niezgodnie z prawem. Policyjna Solidarność przekonuje, że funkcjonariusze często muszą podejmować decyzje w ułamkach sekund, a później ich działania oceniane są miesiącami przez śledczych i sądy. Te, zdaniem związkowców, często podejmują sprzeczne decyzje, zależnie od tego, gdzie rozpatrywana jest sprawa.
17: Jest to całkowicie arbitralna decyzja oraz jeżeli chodzi o wyroki, w tej samej sytuacji możemy dostać 3-4 różne wyroki, jeżeli chodzi o funkcjonariusza.
9: Mówi Marcin Andrzejczak z Policyjnej Solidarności. Związkowcy liczą teraz na rozpoczęcie prac nad projektem w Sejmie.
15: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski.
14: Wiadomości Radia Plus.
15: Łatwo Gang rusza z kolejną zbiórką, tym razem influencer chce przejechać na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Streamer zamierza zebrać brakujące 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duchenna.
18: Dlatego wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego.
15: Mówi influencer Piotr Hanke, znany jako Łatwo Gang, a startuje dzisiaj po południu. Przejazd będzie transmitowany na żywo w internecie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
19: A żeby się dobrze jechało, to potrzebna jest dobra muzyka, która nas napędza już teraz w Radio Plus. Aha, Take on Me. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Of Macy, Happy Nation w Radiu Plus, uśmiechy na twarzach, no bo to wszakże piątek, dopiero 21 minut po godzinie 10, ale zanim się obejrzymy, z pracy wyjdziemy, no i będzie weekend, a w oczekiwaniu już za godzinę ponownie wręczę komuś kosz piknikowy z zawartością piknikową dla czterech osób, ponieważ bawimy się niezmiennie w odnawianie relacji sąsiedzkich, w sięganie pamięcią do tych lat, kiedy te relacje były nieco mocniejsze, kiedy znaliśmy swoich sąsiadów, spędzaliśmy z nimi czas. Macie takie historie? Dajcie znać na radioplus.pl, jak to było, czy mieliście swoich ulubionych sąsiadów. Jeśli tak, to napiszcie nam o tym. Napiszcie również imię sąsiada, z którym dzisiaj chcielibyście wybrać się na piknik, a my to umożliwimy właśnie wysyłając wam taki piknikowy kosz. Ten kosz trafi do kogoś już po 11. Radioplus.pl. Jest jeszcze czas, żeby sięgnąć do wspomnień sprzed lat. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38%.

0: możliwości szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Reklama.

Chris Norman i grupa Smokey, ależ to jest przebój, w ogóle się absolutnie nie starzeje. Living Next Door to Alice, a już teraz coś do potupania nóżką pod biurkiem, bo to inaczej się nie da. Phil Collins i Two Hearts.

0: Reklama.
1: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
2: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
3: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Robert Gawliński, no sobie samym. My powoli zbliżamy się do godziny 11 i za chwilę w Radiu Plus wiadomości.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml.

0: i w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
1: Wow, zrobiłam dyszkę.
2: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W piątek 22 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
4: Świętuj z nami 26. urodziny Bricommerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Bricommerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricommerce. Nasze ceny rządzą.
5: Już dziś w Lidl z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Reklama. Radio Plus Lublin.
15: Myśliwce F-35 dla Polski przylecą dziś ze Stanów Zjednoczonych. Eksplozja na terenie węgierskiej rafinerii. Jedna osoba nie żyje. Lublin będzie kolejnym miastem z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu. Minęła 11. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pierwsze myśliwce F-35 kupione przez Polskę dziś przylecą do bazy wojskowej w Łasku. Oficjalne powitanie nowych maszyn, które trafią na wyposażenie naszych sił powietrznych, zaplanowano jednak na 12 czerwca. O nowych myśliwcach, które dziś dotrą nad Wisłę, mówił podczas konferencji w Sejmie minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz. O szczegółach Mateusz Chłystun.
16: W Łasku wylądują dziś pierwsze 3 maszyny zamówione przez Polskę. Od razu będą w gotowości do działania. Piloci są już po niezbędnych szkoleniach w Stanach.
17: Będą już na polskiej ziemi i będą chronić polskiego nieba.
16: Mówił szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do końca roku do Polski ma trafić łącznie 14 maszyn, a w przyszłym roku 12. Będą stacjonowały w bazach w Łasku i w Świdwinie.
15: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Jedna osoba nie żyje, kilka zostało poważnie rannych po eksplozji na terenie zakładu petrochemicznego na Węgrzech. Do wybuchu doszło podczas ponownego uruchomienia rafinerii Olefin 1 w mieście Tiszaújváros na północnym wschodzie Węgier. Według wstępnych informacji doszło do wybuchu rurociągu z pirogazem i benzyną. Trwa gaszenie pożaru. Na miejsce udał się minister energetyki Węgier. Premier Péter Magyar złożył kondolencje rodzinie zmarłego.
14: Wiadomości Radia Plus.
15: Lublin będzie kolejnym miastem z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu. Restrykcje zaczną obowiązywać o północy. O szczegółach Jacek Werner.
18: Zakaz dotyczyć będzie sklepów i stacji benzynowych, a swoim zasięgiem obejmie teren całego miasta. Wyjątkiem będą m.in. bary i restauracje. Do końca roku zakaz obowiązywać będzie w godzinach od 23 do 6 rano, docelowo od 22. Jak ocenia Lubelska Straż Miejska, zmiany mogą przynieść korzyści.
19: Będzie mniej zakłóceń porządku, będzie mniej interwencji.
18: Ocenia Robert Gogola, rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej. O zakazie zdecydowała Rada Miasta pod koniec kwietnia.
15: Uchwałę poparło 26 radnych, żaden nie był przeciwko.
14: Wiadomości Radia Plus.
15: Kończy się ogólnopolska peregrynacja kopii cudownego wizerunku Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy i strażniczki Polski. Obraz jest teraz w parafii garnizonowej w Radomiu, mówi koordynator nawiedzenia obrazu Aneta Ciężarek.
20: Jest to niesamowita, można powiedzieć, dla mnie przygoda z wojskiem przede wszystkim, bo już to już 17 miesięcy, dosyć długo od parafii do parafii. Przepiękne powitania, uroczystości, zawierzenia przede wszystkim strażniczce Polski naszej armii przez dowódców, generałów, służby mundurowe.
15: Wizerunek Matki Bożej Łaskawej, który peregrynuje po Polsce, powstał w czasie panowania zarazy we Włoszech. Maryja ukazała się wtedy prosząc o nabożeństwa pokutne, po nich zaraza ustała.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
21: No i teraz coś do ponucenia, jeśli chodzi o refren. Szery, Lady w Radio Plus. The Modern Talking. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Muzyczna podróż po świecie to Beach Boys i Kokomo w Radiu Plus 20 minut po godzinie 11, czyli już niedługo, już za chwilę wręczę komuś kosz piknikowy z zawartością w środku dla czterech osób, czyli sztućce, talerzyki, no wszystko co potrzeba. Wystarczy tylko zapakować do środka jakieś pyszności, no i można się cieszyć piknikiem w towarzystwie swoich sąsiadów, bo właśnie na tym polega ta akcja. Sąsiedzie, sąsiadko, poznajmy się w Radiu Plus, czyli pytamy was o historie sąsiedzkie sprzed lat, kiedy te więzi sąsiedzkie były zdecydowanie mocniejsze. Czy macie taką historię? Jak spędzaliście czas z sąsiadami? Może jest coś, czym chcielibyście się podzielić? Napiszcie na radioplus.pl, a do tego jeszcze prosimy o imię sąsiada, sąsiadki, takie teraźniejsze, z dzisiaj. Czyli imię osoby, z którą będziecie chcieli się wybrać właśnie na piknik. No i mam nadzieję, że ten piknik będzie udany. Radioplus.pl, tam zapraszamy, a kosz już za parę minut trafi w czyjeś ręce. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
4: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Reklama.

0: Sąsiadko.
1: Sąsiedzie.
0: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus.
2: No to poznajemy się w takim razie. Ja właśnie dodzwoniłem się do Anity. Anito, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry, piękna historia. Właśnie na nią patrzę, mam nadzieję, że pokrótce teraz nam wszystkim opowiesz, jak to u ciebie wyglądało.
3: Oczywiście, że opowiem.
2: To zapraszam.
3: Chodziło o to, że w latach 90. miałam taką fajną koleżankę, z którą mieszkałyśmy. Ona na trzecim, ja na czwartym piętrze i zrobiłyśmy kawał sąsiadom. Kawał, który polegał na tym, pamiętacie państwo, kiedyś szklane butelki na mleko. I one były porozstawiane po blokach, po klatce, po sąsiadach. I nam się chciało bardzo tego mleka, my się podkręcały to mleko. Troszkę wypijały i żeby dla niepoznaki sobie też, ale dla niepoznaki innym, dolewałyśmy wody rozrobionej z białą farbą. I to się wydało kiedyś. Ktoś nas przyłapał, nie, bo ja to wymyśliłam. No i dostawałyśmy ślaba. Nasze mamy się spotykały i wspólną karę nam wymyślały. Najczęściej to była kara na weekend. Nie mogłyśmy się spotykać, nie mogłyśmy nic ze sobą mieć kontaktu. Nie miałyśmy jeszcze telefonów komórkowych. Myślę, żeby były zabrane, jeśli by się wtedy były. Ale wymyśliłam taką pocztę sznurkową. Tatę nam pomogli, nasi tatusiowie, bo byliśmy oczkiem w głowie dla nich. I ten sznurek był przymocowany przez mój balkon i przez jej. I na tym sznurku były karteczki. Myśmy wychodziły z długopisami i pisałyśmy różne takie dla siebie informacje. I przez to miałyśmy kontakty.
2: No pięknie. Jak się nazywała koleżanka sąsiedzka?
3: Ilona. I ją serdecznie zaproszę, tak.
2: Masz jeszcze... No właśnie, bo o to miałem pytać. Czy masz kontakt z Iloną?
3: Tak, cały czas. Już nie mieszkamy, co prawda, razem, ale
2: czyli
3: cały
2: to czas. Ilona, to z Iloną tak. Odświeżycie sobie te stosunki po latach na wspólnym pikniku, bo kosz piknikowy trafia właśnie do ciebie. Bardzo ci dziękuję. Pozdrawiam. Do usłyszenia.
3: Dziękuję, pozdrawiam.

0: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus. Reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Reklama.

0: Eruption One Way Ticket, a za chwilę w Radiu Plus wiadomości. Po wiadomościach natomiast przebojowa poczta.
1: Reklama. Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: To niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 666 600 650. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Niemcy koło Lublina, ulica Przemysłowa 6. 666 600 650.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
9: Reklama. Radio Plus Lublin.
10: Prokuratura podała przyczyny śmierci chłopca z Ząbek. Od tego zaczniemy. Rząd mówi o wspólnym sukcesie polskich władz w sprawie wojsk USA. Żeby naprawdę być żołnierzem, trzeba bardzo kochać ludzi, powiedział kardynał Grzegorz Ryś na Wawelu. Minęła 12. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwulatek z Ząbek utonął. Takie są wnioski po sekcji zwłok chłopca, który wpadł do oczka wodnego w żłobku. Śledczy ustalili pierwsze szczegóły tej tragedii.
11: W godzinach porannych została przeprowadzona sekcja zwłok dziecka. Wykazała, że do śmierci dziecka doszło w wyniku mechanizmu utonięcia. Biegły nie stwierdził żadnych obrażeń mechanicznych na ciele dziecka.
10: Mówił Remigiusz Krynkę z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Jeszcze w środę wieczorem śledczy zatrzymali dwie opiekunki ze żłobka. Kontrolę w placówce zapowiedziało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Wiadomości Radia Plus.
10: Rząd mówi o wspólnym sukcesie polskich władz. Decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich w Polsce to dobra wiadomość dla Polski i USA. Wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA dziękuję za skuteczność i jedność działania. Tak napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. W podobnym koncyliacyjnym tonie wypowiadał się dziś szef MSZ Radosław Sikorski.
12: W tej sprawie też kancelaria prezydenta wykonała to, co do niej należy, ale wszyscy widzieliśmy wysiłki wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i jego zastępców w Waszyngtonie. Uderzaliśmy równolegle, maszerowaliśmy równolegle, uderzyliśmy razem i mamy wynik.
10: Po kilku dniach zamieszania z wycofaniem rotacji wojsk USA do Polski, Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 000 żołnierzy. 7 lat więzienia dla Macieja K. oraz 8 dla Anity P. to prawomocne wyroki dla organizatorów przesyłek zawierających narkotyki. Bartek Ważny.
13: Jak przekazała mi Marta Śmiech, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie, wyrok był wynikiem długiej i bardzo skrupulatnej pracy policji. Głównie oskarżeni sprzedawali w darknecie narkotyki, a potem wysyłali je do paczkomatów w całej Polsce. W połowie 2022 roku policja przejęła paczki. Zabezpieczono też nagrania z monitoringu paczkomatów, a dzięki pracy między innymi grafologów udało się zebrać niezbite dowody przeciwko sprawcom.
10: Oprócz wyroku więzienia Maciejka oraz Anita P. zapłacą grzywnę po 40 000 złotych. Stracili też zarobione na narkotykach pieniądze.
9: Wiadomości Radia Plus.
10: Żeby naprawdę być żołnierzem, trzeba bardzo kochać ludzi, powiedział kardynał Grzegorz Ryś do 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Metropolita Krakowski przewodniczył mszy świętej w katedrze na Wawelu w dniu święta brygady. Żeby naprawdę być żołnierzem, trzeba bardzo znać godność swoją i drugiego człowieka. Wiedzieć, że drugi człowiek to mój brat i siostra. Trzeba też umieć kochać nieprzyjaciół i nadstawić drugi policzek, mówił kardynał Ryś w czasie homilii. Jak dodał, nie wyobraża sobie, żeby można było dać do ręki broń komuś, kto nienawidzi ludzi. Kardynał Grzegorz Ryś został wyróżniony odznaką pamiątkową 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
14: Maciej Kurek, wiadomości z regionu. Teren odgrodzony taśmami policyjnymi. Mieszkańcy są w szoku. To po wczorajszym wieczornym tragicznym pożarze w Tomaszowicach Kolonii w powiecie lubelskim zginęły dwie osoby, 52-letnia kobieta i 66-letni mężczyzna. A na miejscu z mieszkańcami rozmawiał Mariusz Mucha, dziennikarz Superekspresu.
15: On podobno był niepełnosprawny, tak?
16: On miał to, przepuklinę miał i chodził o kulach. To wujo mój.
15: A ta pani przyjechała z Lublina tutaj, tak?
16: Tak. Ona już tam za 3 lata mieszka.
17: Gdzie ja się dowiedziałem? Dwie osoby się spaliły, że to.
14: Na miejscu z pożarem walczyło 7 zastępów Straży Pożarnej. Trwa prokuratorskie śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny pożaru. Motor Lublin zapewnił już sobie utrzymanie w Ekstraklasie prawie tydzień temu, ale w ostatniej kolejce w meczu z Legią Warszawa nie będzie grał o pietruszkę. Chcemy zbliżyć się do dorobku punktowego sprzed roku, z kolei rywale mają szansę na grę w europejskich pucharach. Zapowiada się zacięte spotkanie, ale naszą postawą na boisku chcemy też okazać szacunek naszym kibicom czy innym drużynom z Ekstraklasy, mówi trener Motoru Mateusz Stolarski.
18: Z szacunkiem do Ekstraklasy, z szacunkiem do innych przeciwników, a przede wszystkim do naszych kibiców, wyjdziemy tam na obecny moment najmocniejszym składem i będziemy chcieli wygrać w
14: Na pierwszy gwizdek w meczu Legia Motor zabrzmi na stadionie przy Łazienkowskiej jutro, 23 maja w sobotę o 17.30. Dzisiaj w Lublinie i regionie bardzo dobra pogoda, na termometrach podobnie, tak jak i wczoraj, ma być około 20 stopni, do tego także nie powinno padać, powinna za to być w kolejnych dniach wyższa temperatura, jutro do 21, w niedzielę 25 stopni, także weekend bez deszczu w lubelskim.
9: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
19: Piątek.
20: Piąteczek.
19: Piątunia, nasz ulubiony dzień tygodnia. Marek Sierocki, dzień dobry.
20: Jan Pasterski, dzień dobry. Zaczynamy też naszą ulubioną piosenką. Sunshine Reggae to ulubiona piosenka tych, którzy kupują składanki z wakacyjnymi hitami. Duński duet Laidback i właśnie Sunshine Reggae.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Otwieram nasz muzyczny kalendarz, chociaż akurat w tym wypadku bez większego zadowolenia, dlatego że 22 maja 2017 roku zmarł Zbigniew Wodecki.
2: Wybitny artysta, fantastyczny wokalista, świetny kompozytor, pisał piosenki, które gdyby miały szansę zaistnieć na Zachodzie, to myślę, że byłyby światowymi przebojami. Multiinstrumentalista, świetnie grał na trąbce, na skrzypcach. Człowiek orkiestra, a do tego niezwykle sympatyczna postać. Zbigniew Wodecki, wspominamy tego artystę przebojem. Lubię wracać tam, gdzie byłem.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Reklama.

0: przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czy kizałt.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Niemce koło Lublina. Ulica Przemysłowa 6.
6: Reklama.

0: Rok 1986, trio Bananarama króluje na listach przebojów z piosenką Venus. To była nowa wersja hitu, który wylansowała holenderska grupa Shocking Blue na początku lat 70.
1: Sięgamy teraz na półkę z naszymi płytami na specjalne okazje i to wielka włoska gwiazda Dalida.
0: No właśnie, wyciągamy album, który ukazał się w roku 1980, zatytułowany Gigi in Paradise. To płyta dyskotekowa, bo Dalida wtedy była zauroczona muzyką disco, a rok wcześniej, w roku 79, na singlu ukazała się piosenka FIFA Dance Reggae. To utwór, który skomponował Toto Cotugno, bowiem włoski muzyk wtedy pisał dla wielu artystów francuskich, między innymi dla Jodassin i właśnie dla Dalidy. Piosenka utrzymana w takim kołyszącym, spokojnym klimacie reggae. Już teraz przypominamy ten utwór Dalida w Radio Plus.

0: Mamy zatem swoją wersję Dancing Queen po polsku, bazując na Biechalina Frąskowiak, jak nasza równie dobra, uważam.
1: Dokładnie, zgadzam się z tobą. Za chwilę przebój, który początkowo wydany na singlu przepadł. W roku 1989 Chris Isaak wydał na singlu piosenkę Wicked Game. No, stacje radiowe trochę pograły ją i przepadła z kretesem. Ale utwór spodobał się Davidowi Lynchowi, reżyserowi, który wykorzystał instrumentalną wersję piosenki w filmie Dzikość Serca, i stacje radiowe ponownie zaczęły grać tę piosenkę. Powstał też wspaniały teledysk, świetne zdjęcia. Ja uwielbiam ten klip co jakiś czas sobie przypomnieć i obejrzeć. No i właśnie Wicked Game stał się wielkim hitem. No, prawie dwa lata po swojej premierze, rok 91, to właśnie był czas, kiedy Wicked Game królowało w stacjach radiowych i na listach przebojów.
0: Czasami życie potrafi zaskakiwać pozytywnie.
1: I nie wolno się nigdy poddawać.
0: Tak jest.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Reklama.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
3: Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 666 600 650. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Niemce koło Lublina, ulica Przemysłowa 6. 666 600 650.
0: Reklama.

0: To była grupa Queen i I Want It All. W związku z tym utworem zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
1: Zgadza się, bo właśnie 22 maja 1989 roku ukazał się już 13 studyjny album zespołu Queen pod tytułem The Miracle.
0: I to właśnie z tej płyty pochodził przebój I Want It All. Pora na zaproszenie. Dziś i jutro o 20 zapraszam na prywatkę z Radiem Plus. Do północy bawimy się w rytm przebojów z nutą nostalgii zmiksowanych non-stop.
1: Natomiast w niedzielę o godzinie 15 w muzycznym alfabecie pojawi się swego rodzaju typ niepokorny.
0: To ja, typ niepokorny. Jacek Stachurski pojawi się. Będą ballady, będą taneczne utwory. No, z 30-letniej ponad już kariery Jacka Stachurskiego.
1: Będzie o czym opowiadać. W oczekiwaniu zatem na te taneczne utwory my pożegnamy się tak nostalgicznie, spokojnie, łapiąc oddech. Pierre Bachelet.
0: Melody d'amour, chantelle cor d'Emmanuel. To właśnie Pierre Bachelet i piosenka, która zdobyła sławę między innymi dzięki filmowi Emmanuel. Na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty ze mną państwo słyszą się tuż po godzinie 20. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Reklama. Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
13: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
14: Hyundai. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
15: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
14: Ci, co ją znają, reagują.
15: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
16: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.
18: Trump obiecuje więcej żołnierzy w Polsce. Zbieramy komentarze polityków. Paliwo potanieje. Poznaliśmy ceny na weekend. Wyjątkowe obrazy małżeństwa Weissów będzie można zobaczyć w Wadowicach. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Deklaracja padła, teraz Warszawa czeka na szczegóły z Pentagonu. W ciągu kilku tygodni USA mają podać plan rozmieszczenia amerykańskich żołnierzy. Przypomnijmy, Donald Trump ogłosił wysłanie do Polski kolejnych 5000 wojskowych. Stwierdził, że to reakcja na zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich i relacje z nim. Komentarze polskich polityków zebrał Mateusz Gołębiewski.
19: Wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA dziękuję za skuteczność i jedność działania, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślał dzisiaj w Sejmie, że o sukcesie zdecydowała polska ofensywa dyplomatyczna.
20: Moje spotkania, rozmowy z Pittem Hegsetem, wizyta zastępcy szefa połączonych sztabów.
19: Z kolei prezydencki minister Wojciech Kolarski podkreślał, jak ważne są osobiste relacje między prezydentem Trumpem a prezydentem Nawrockim.
21: Dzięki osobistym relacjom właśnie tych dwóch polityków zapadła ta decyzja.
19: Jak informuje MON, szczegóły dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce będą znane w czerwcu.
18: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Potrzebne będą kolejne badania. Sekcja zwłok nie dała odpowiedzi na pytanie o przyczynę śmierci 19-letniego strażnika granicznego ze Szczecina. Jego ciało znaleziono we wtorek w internacie. Dwie inne osoby trafiły do szpitala. Prokuratura potwierdza, że funkcjonariusze po służbie pili alkohol.
1: Zaplanowane są dalsze badania, w tym histopatologiczne i toksykologiczne, i następnie w wydanej opinii biegły z zakresu medycyny sądowej powinien określić, co według niego było przyczyną śmierci.
18: Mówiła Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Wyniki badań mogą być znane dopiero za 2 miesiące.
2: Wiadomości Radia Plus.
18: Paliwo na weekend potanieje. Ministerstwo Energii zdecydowało, że od jutra litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46 zł, a diesla 6,85. To odpowiednio 2,6 groszy mniej niż dzisiaj. Ograniczenia będą obowiązywały przez cały weekend. Decyzję o limitach na wtorek poznamy w poniedziałek. Maksymalne ceny rząd wprowadził w związku ze wzrostem cen ropy na światowych rynkach po tym, jak USA i Izrael zaatakowały Iran. Obniżono też VAT i akcyzę na paliwa, co uszczupla budżet państwa o ponad 1,6 mld zł miesięcznie.
2: Wiadomości Radia Plus.
18: Przez lata wisiały na ścianach domu Weissów i były częścią ich rodzinnej historii. Wyjątkowe obrazy Wojciecha Weissa oraz jego żony Ireny Anerii Weissowej będzie można zobaczyć w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Nowa czasowa wystawa zatytułowana Spotkały się nasze spojrzenia od 29 maja pod patronatem Radia Plus. Poznamy na niej twórczość jednego z najważniejszych malarzy młodej Polski.
22: To nie tylko opowieść o sztuce, ale bardziej o relacji, o wspólnym życiu, które przetrwało właśnie w obrazach, słowach czy w rodzinnej pamięci. Jest to także opowieść o domu jako miejscu kształtowania człowieka.
18: Mówiła Renata Pyzio. Prace zostały udostępnione przez wnuczkę artysty Zofię Weiss. Wystawę przygotowano w ramach programu Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolskie Muzea Domowe.
23: Maciej Kurek, wiadomości z regionu. Były adwokat od trumny na kółkach opuścił zakład karny w Chrubieszowie i jest w drodze do Szczecina. Jego wniosek o wstrzymanie wykonania kary za wypadek drogowy pod Olsztynem został odrzucony przez zamojski sąd. Osadzony trafi też do innego zakładu karnego w Szczecinie.
24: W związku z wpłynięciem wniosku prokuratury okręgowej w Szczecinie, w dniu dzisiejszym osadzony został przetransportowany na jej polecenie do wskazanej przez powyższy organ jednostki penitencjarnej.
23: Mówiła podpułkownik Arleta Pędzonek, rzecznik prasowa dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Paweł K. za wypadek, w którym zginęły dwie kobiety, został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności. Aby uniknąć kary, mężczyzna ukrywał się, został jednak złapany i osadzony w zakładzie karnym właśnie w Chrubieszowie. A w Szczecinie mężczyzna ma dodatkowo odpowiadać za pomocnictwo w sprawie handlu narkotykami. Uwaga rodzice, jeszcze tylko dzisiaj trwa rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Lublinie, natomiast 26 czerwca to termin zamknięcia zapisów z kolei do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto. Na ósmoklasistów czeka ponad 5 tysięcy miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych pierwszego stopnia. Szczegóły na Lublin.eu. Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w szkołach średnich pojawią się 13 lipca. 18 lipca ruszy rekrutacja uzupełniająca. Nad Lublinem i regionem trochę więcej chmur, ale temperatura bez zmian. Mamy około 20 stopni, jutro podobnie, jeśli chodzi o temperaturę 20-21. Niedziela i poniedziałek tutaj cieplej, do 25 stopni przelotnych opadów deszczu. Dzisiaj w Lublinie i regionie się nie spodziewamy. Deszcz możliwy za to w środku następnego tygodnia.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
25: Idealne na piątkowe popołudnie. 6 minut po 13:00 to jest Radio Plus, w którym już za chwilę Petro Boys, później otowany piosenka DISCO. Będzie także Sandra, tak będzie brzmiał początek tej godziny.

0: Na zegarze 20 minut po pierwszej, taki bardzo weekendowy początek tej godziny, taneczny, bo Petro Boys, bo to ban na teraz Sandra. I to jest dobry przedsmak tego, co dzisiaj wieczorem, bo pamiętajcie, że w piątki, w soboty po 20 weekend rozkręca Marek Sierocki, mistrz miksowania popularnych tanecznych przebojów lat 80. przede wszystkim, ale też na pewno coś z wcześniejszych lat, z późniejszych. To wszystko dzisiaj po 20, więc jak macie plany na wieczór spotkania, może jakiś grill, no to warto mieć gdzieś tam Radio Plus włączone, bo dobra muzyka będzie grać dla was. Chris DeBarge za chwilę, a później Fleetwood Mac.
1: Reklama. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub podudzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Reklama.

Formacja Fleetwood Mac i Everywhere na antenie Radia Plus. Jeżeli macie jakieś plany na spędzanie czasu na świeżym powietrzu w weekend, to warto to zrobić jutro. Pojutrze nie czekać do następnego weekendu, bo do Polski ma przyjść ochłodzenie właśnie pod koniec przyszłego tygodnia i temperatury spadną. No nie to, co jutro i pojutrze. Według prognoz jutro w całym kraju będzie słonecznie, a temperatury nawet do 27 na zachodzie i 23 na wschodzie. Podobnie w niedzielę, więc idealna pogoda majowa na to, żeby wybrać się na spacer, na rower, grilla zorganizować. Oczywiście nie w tych wszystkich aktywnościach zapraszamy do bycia z Radiem Plus. Wystarczy mieć telefon, dostęp do internetu, wejść na radioplus.pl, już można słuchać nas online i jechać sobie na rowerze albo spacerować z przebojami, z nutą nostalgii. Takimi jak choćby ten Shaggy Stevens teraz na naszej antenie, później Bajma.

0: za kwadrans, godzina 14. To jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Zespół nazywa się Alan Person Project i ta nazwa dużo mówi, bo to nie był taki klasyczny zespół, to właśnie był pewien projekt. Alan Person to był inżynier dźwięku. Nagrywał m.in. płyty Beatlesów i Pink Floyd, no ale postanowił założyć taką własną grupę studyjną. Nagrał płytę, wydał tę piosenkę i tak oto przeszedł do historii. A In The Sky, ten utwór pojawia się na antenie Radia Plus. A o 14:00 serwis informacyjny, a do drugiej jeszcze ABBA i Cyndi Lauper.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mamo, skoczymy do delikatesu w centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Świętuj z nami 26. urodziny Pre-Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Pre-Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Pre-Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 14 to Cyndi Lauper. O dziewczynach, które lubią się bawić. Zabawne jest to, że ta piosenka początkowo była napisana dla mężczyzny i było o chłopcach, którzy lubią się bawić, no ale później jak trafiła do Cyndi Lauper, to byłoby trochę dziwne, więc tutaj pojawiły się dziewczyny i to stał się taki hymn lat 80. wszystkich wyzwolonych dziewcząt, które też uwielbiają zabawę. Cyndi Lauper za nami, przed nami o 14:00 serwis informacyjny, a później kolejne przeboje. Przygotowałem na początku piosenkę Big in Japan Alphaville, to tuż po serwisie informacyjnym.
1: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
12: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama. Radio Plus Lublin.
19: Biskupi w obronie konstytucyjnego rozumienia małżeństwa znamy stanowisko episkopatu. Lubił szybką i agresywną jazdę, mówi w sądzie współpracownik Sebastiana M. w Krakowie ostatnie chwile kampanii w niedzielę referendum. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polscy biskupi stanęli w obronie konstytucyjnego rozumienia małżeństwa. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podpisał dzisiaj rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą, również osób tej samej płci. To konsekwencja orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Polscy biskupi zaznaczają, że nauczanie Kościoła katolickiego od początku wskazuje, pokazuje, że małżeństwo jest trwałym związkiem kobiety i mężczyzny, opartym na wzajemnym darze, miłości, otwartym na przekazywanie życia oraz budowanie wspólnoty rodzinnej, mówi rzecznik episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak.
20: W artykule 18 Konstytucji jest zapis, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Małżeństwo posiada bowiem znaczenie wyjątkowe i to znaczenie społeczne, antropologiczne, duchowe. Dlatego biskupi z coraz większym niepokojem obserwują proces, w którym rozszerzające się różne interpretacje prawa mogą prowadzić do osłabienia konstytucyjnego rozumienia małżeństwa.
19: Debata dotycząca miejsca małżeństwa w porządku prawnym i społecznym powinna być prowadzona z odpowiedzialnością, spokojem oraz autentyczną troską o dobro wspólne, zaapelowali biskupi. Przyznał, że oskarżony lubił szybką i agresywną jazdę. Ważne zeznania w procesie Sebastiana M., który odpowiada za tragedię na A1. W wypadku na autostradzie zginęła trzyosobowa rodzina. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim zeznawał dziś bliski współpracownik oskarżonego. To najprawdopodobniej ostatni świadek w tej sprawie. Na miejscu był Rafał Różycki.
21: Świadek przyznał, że kilka razy wspólnie podróżowali. Jak dodał, za każdym razem, gdy prowadził Sebastian M., rozwijane były duże prędkości. Ponad 200 km na godzinę, a raz nawet ponad 300 km. Opisał też styl jazdy oskarżonego, szybki i agresywny, ale pewny. Świadek odniósł się również do ucieczki Sebastiana M. do Turcji, a następnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przyznał, że firma Sebastiana M. nie miała w tych krajach klientów. Innego zdania jest sam oskarżony, który twierdzi, że wyjechał tam na wcześniej umówione spotkania biznesowe.
19: Według prokuratury Sebastian M. jechał A1 ponad 300 km na godzinę i najechał na samochód, którym podróżowała trzyosobowa rodzina. Mężczyzna po wypadku wyjechał z Polski, zatrzymano go dopiero w Dubaju, grozi mu 8 lat więzienia. W Krakowie ostatnie chwile kampanii, w niedzielę referendum. Mieszkańcy zdecydują, czy chcą odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej i całej Rady Miasta. Wolontariusze w niebieskich kamizelkach zachęcają do udziału w głosowaniu.
22: Rozmawiamy pod Pocztą Główną i to pod Pocztą Główną idzie mi stosunkowo słabo. Z tego powodu, że jest tutaj dużo turystów i z Polski i z zagranicy. Wczoraj, kiedy rozdawałem na rondzie Matecznego czy na rondzie Grunwaldzkim, ulotki schodziły zdecydowanie szybciej.
23: Co zdecydowało, że zdecydował pan się zaangażować?
22: Bezpośrednią przyczyną, która spowodowała to, że przyjechałem agitować przeciwko Miszalskiemu, jest sposób, w jaki Aleksander Miszalski potraktował Łukasza Franka, dyrektora Zarządu Transportu Publicznego. Łukasz Franek został odwołany i mnie to bardzo mocno zdenerwowało.
19: Od północy w Krakowie będzie obowiązywać cisza referendalna, głosowanie w niedzielę od 7 do 21.
1: Wiadomości Radia Plus.
19: Na koniec jeszcze informacja ze świata sportu. Trener Josep Guardiola po sezonie odejdzie z Manchesteru City. Taką informację przekazuje klub, który zakończy rozgrywki angielskiej ekstraklasy na drugim miejscu. Słynny hiszpański szkoleniowiec, wcześniej znakomity piłkarz, pracował z The Citizens przez 10 lat. Wcześniej Guardiola przez 2 lata pracował też z Robertem Lewandowskim, gdy był trenerem Bayernu Monachium.
24: Maciej Kurek, wiadomości z regionu. To propozycja dla osób w wieku 13-26 lat, które chcą działać społecznie i zmieniać swoje otoczenie. W Lublinie trwa nabór do 4. edycji Miejskiego Aktywatora Młodzieżowego. Można otrzymać wsparcie do 5000 zł i pomoc w przygotowaniu wniosku, mówi Beata Pietryczuk z lubelskiego ratusza.
25: Program pokazuje, że młodzi mieszkańcy Lublina mają nie tylko wspaniałe pomysły, ale także realną gotowość do działania i wpływania na swoje otoczenie.
24: Zgłoszenia są przyjmowane do końca maja. Wyniki naboru mają być ogłoszone do 8 czerwca, realizacja projektów od lipca do listopada. Jest świętem muzyki, tradycji i duchowości. W Księżomierzy odbędzie się 20. międzydiecezjalny przegląd pieśni maryjnej. Festiwal gromadzi solistów, schole, chóry i zespoły instrumentalne z różnych parafii, promując wartości chrześcijańskie, mówi ksiądz Józef Hałabis, proboszcz parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Księżomierzy.
26: Tematyka jest maryjna jak najbardziej, twórczość własna, czy też inne znane pieśni. To około 700 osób do 1000 przybywa. Zapewniamy też inne atrakcje i też posiłki, które przygotowują szkoły z gminy kościoła. Warto się pojawić.
24: Przegląd odbędzie się 31 maja na polu zjawienia w Księżomierzy. Wydarzenie rozpocznie uroczysta msza święta o godzinie 11. A dzisiaj 22 maja w Lublinie i regionie po 14:00 pogoda następująca. Mamy umiarkowane zachmurzenie, ale także są przejaśnienia i wszędzie w całym lubelskim temperatura nieco powyżej 20 stopni, tak około 21-22. O opadach dzisiaj nie ma mowy, ale kolejne godziny także z umiarkowaną ilością chmur, więcej przejaśnień pod wieczór. Jutro podobna temperatura w Lublinie i regionie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
2: Na zegarze 6 minut po 14:00 będzie Zdzisława Sośnicka, będzie Harry Nilsson, za moment Fancy, a zaczynamy od Alphaville, Big in Japan.

0: przepiękna, wzruszająca ballada z nut o nostalgii. To Harry Nilsson i Without You, utwór, który wielokrotnie był nagrywany. Nawet Harry Nilsson jest jego autorem, bo ta piosenka miała swój debiut rok wcześniej, zanim Harry Nilsson ją nagrał. Wtedy wykonywał ją brytyjski zespół Badfinger. No i po prostu Harry Nilsson usłyszał na imprezie, pomyślał, to ja nagram jeszcze raz. No i nagrał, stał się ten utwór wielkim przebojem, a po latach odświeżyła go jeszcze Mariah Carey. Słuchajcie, Radio Plus z przeboju z nutą nostalgii w piątkowe popołudnie, idealna godzina, 22 minuty po 14, więc już wszyscy się pakują i zaczynają weekend. Dobrze, że z nami. Mauro, za chwilę Buena Sera. Ciao, ciao.
1: Reklama. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-content biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Reklama.

To Alicja Majewska i piosenka Odkryjmy Miłość Nieznaną. 33 minuty po 14, a może by tak weekend na świeżym powietrzu, na przykład na zbieraniu truskawek. Ruszają samozbiory, to jest ciekawa rzecz. Od jakiegoś czasu są bardzo modne. Chodzi o to, że można sobie pojechać na pole, na przykład tam, gdzie są truskawki, i samemu te truskawki zbierać. No i oczywiście jak się zbierze, no to później się płaci od kilograma i jest zdecydowanie taniej niż mielibyśmy kupić te truskawki gdzieś na jakimś stoisku. Podobno około 15 zł za kilogram trzeba zapłacić takich samo zebranych truskawek. No ale oprócz tego, że jest trochę taniej, no to słuchajcie, jaki to jest fajnie spędzony czas na świeżym powietrzu. Co prawda wysiłek jest niezły, bo zbieranie truskawek to, no to wymagająca rzecz, człowiek ciągle pochylony, ale myślę sobie, że takie truskawki nawet lepiej mogą smakować niż te, które kupujemy gdzieś tam w sklepie. Więc rozejrzyjcie się wokół siebie. Sporo ogłoszeń takich może się pojawiać. Warto sobie zaplanować wyprawę na samozbiory. Michael Jackson teraz na antenie Radia Plus, a później Savage Garden.

0: Bonnie M i Rasputin na antenie Radia Plus, a za parę minut będzie Rock and Roll is King. I tak sobie myślę, że to naprawdę świetne zapowiedzi tego, co dzisiaj po godzinie 20, bo przecież piątek, a więc Marek Sierocki i miks popularnych tanecznych przebojów. Prywatka, panie i panowie, od 20 zapraszam. Nie trzeba od razu ruszać w tany, można po prostu posłuchać świetnej muzyki. Electric Lake Orchestra już za moment, za 14 minut, 15.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, złoty 89, kupując 12 sztuk.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam to, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Przepiękny utwór Marii Rudowicz, poruszający serca. Łatwo palni na antenie Radia Plus na 3 minuty przed godziną 15. O 3:00 serwis informacyjny, a później House of the Rising Sun od piosenki zespołu The Animals. Rozpoczniemy kolejną godzinę.
1: Reklama.
2: Tak, dla siebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
3: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
2: Sprawdź to sam, check it out.
3: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Niskie ceny

0: na kartę. A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łącz

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama. 87,9. Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
8: Są zarzuty dla opiekunek ze żłobka po śmierci chłopca. Szef NATO chwali decyzję Trumpa. Chodzi o wojsko USA w Polsce. Pożar na poligonie w Toruniu. Za chwilę szczegóły. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zarzuty dla dwóch opiekunek po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety będą odpowiadać za nieumyślne spowodowanie śmierci dwulatka, który utonął w oczku wodnym.
9: Zostały obie przesłuchane w charakterze podejrzanych. Jedna z pań przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga z pań odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania, w tym w kwestii tego, czy przyznaje się, czy też nie do zarzucanego jej przestępstwa.
8: Mówi Remigiusz Krynkę z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga i dodaje, że śledczy nie wnioskowali o tymczasowy areszt dla podejrzanych kobiet.
9: Wobec obu pań prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji 3 razy w tygodniu oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania ze wszystkimi osobami występującymi w postępowaniu w charakterze świadków, jak również ze sobą nawzajem.
8: Prokuratura nie zdradza jednak szczegółowych informacji. Kobietom grozi do 5 lat więzienia. Szef NATO z uznaniem o decyzji Donalda Trumpa z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź prezydenta USA o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski, oświadczył Mark Rutte. Chodzi o 5000 Amerykanów. Mateusz Gołębiewski.
10: Rutte skomentował decyzję podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w szwedzkim Helsingborgu. Holender podkreślał, że decyzja Trumpa wpisuje się w kierunek obrany przez sojusz. Wzmacnianie europejskich armii i samego NATO ma sprawić, że Europa będzie stopniowo mniej zależna od wsparcia Stanów Zjednoczonych. Powiedzmy sobie jasno, obrany przez nas kierunek, czyli silniejsza Europa i silniejsze NATO, sprawi, że z czasem, krok po kroku, będziemy mniej zależni od jednego sojusznika, jak to miało miejsce od dawna, czyli od Stanów Zjednoczonych. USA nadal odpowiadają za blisko 60% wydatków na obronność całego sojuszu.
8: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. W akcji kilkudziesięciu strażaków i samoloty gaśnicze trwa walka z pożarem trawy na toruńskim poligonie. Ogień wybuchł chwilę po południu. Na miejsce ściągnięto strażaków z całego regionu.
11: Na chwilę obecną przy działaniach mamy około 20 zastępów straży pożarnej, w tym dwie cysterny z Bydgoszczy i z Inowrocławia. Działania są prowadzone w takim trudnym terenie poligonowym. Wspomagają nas dwa dromadery i helikopter. Prowadzą zrzuty wody na pożar.
8: Relacjonuje Aleksandra Starowicz z Toruńskiej Straży Pożarnej. Służby starają się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia.
7: Wiadomości Radia Plus.
8: Przygotowania do Malta Festiwalu wkraczają w decydującą fazę. Wydarzenie rozpocznie się 21 czerwca od koncertu Za Miłość nad Jeziorem Maltańskim, przygotowanym przez Natalię Kukulską.
12: Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder, Zalia. Ja też zaśpiewam i również będzie wspaniała grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński.
8: Festiwal Malta potrwa do 28 czerwca.
13: Maciej Kurek, wiadomości z regionu. Ma pomóc w ochronie osób starszych przed przestępcami. W Lublinie został zainaugurowany ogólnopolski program Świadomy Senior, Bezpieczny Senior. To wspólna inicjatywa Ministerstwa Polityki Senioralnej i Ministerstwa Sprawiedliwości.
14: Będziemy w każdym województwie inaugurować spotkania dotyczące edukacji prawnej, bo świadomy senior to bezpieczny senior. Dostarczycielami tej wiedzy są eksperci, fachowcy, praktycy.
13: Wyjaśniała minister polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. W całym kraju będą spotkania z policjantami, notariuszami, przedstawicielami ZUS-u czy rzecznikami praw konsumenta. Jutro i pojutrze świetna okazja, by z bliska zobaczyć młode talenty, przyszłe gwiazdy i poczuć atmosferę żużlowej rywalizacji, bo mini żużel wraca do Lublina i w ten weekend tor przy Kresowej będzie miejscem rywalizacji najmłodszych adeptów czarnego sportu. Jutro w sobotę dwie rundy drużynowego Pucharu Ekstraligi. Pierwszy start o 10, drugi o 16, zaś w niedzielę o 10 ściganie indywidualne. A już za godzinę magazyn reporterów w rytmie wydarzeń. Powiemy w nim m.in. o niedzielach z Caritas. Co to za inicjatywa, gdzie odbędzie się pierwsza taka niedziela z Caritas. Szczegóły po 16. A i po 16 w kolejnych godzinach popołudniowych, a także wieczornych dobra pogoda w województwie lubelskim. Małe umiarkowane zachmurzenie, gdzieniegdzie szanse na trochę bezchmurnego nieba, a wszędzie gwarantowane co najmniej 21 stopni. Jutro podobne wartości na termometrach, w niedzielę, poniedziałek jeszcze cieplej, nawet do 25 stopni. Większych opadów deszczu nie widać, ochłodzenie za to w środku następnego tygodnia i możliwe wtedy burze.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
15: 5,5 minuty po godzinie 15. The Animals, Elton John, Cher, Sting. To propozycja artystów na początek tej godziny. Zapraszam.

0: 20 minut po godzinie 3 i wyjątkowy utwór Stinga, Englishman in New York. Ile tu się dzieje, bo jest i taki motyw jazzowy, i ten motyw perkusyjny. No fantastyczny utwór, cieszę się, że mam okazję zagrać go wam na antenie Radio Plus. W piątkowe popołudnie i tutaj to słowo piątkowe jest istotne, bo przed nami weekend. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście w dobrych humorach. Już za chwilę wrócimy do muzyki i pojawi się formacja Bad Boys Blue.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Reklama.

na zegarze 3 minuty po wpół do czwartej. Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. Mamy piątek, 22 dzień maja i jest to dzień narodzin Pac-Mana. Cóż to takiego Pac-Man? To ten ludzik, taka kulka, która chodzi i zjada innych w grze komputerowej. 22 maja w 1980 roku premierę miała właśnie gra Pac-Man. I ona mi osobiście kojarzy się i to jest ta nuta nostalgii z salonami gier. Młodsi kompletnie pewnie nie mają pojęcia, o co chodzi, jakie salony gier, ale ci starsi może kojarzą, że często właśnie gdzieś na osiedlach były takie miejsca, gdzie stały automaty do gier i tam się przychodziło, wrzucało monety i można było zagrać choćby w tego Pac-Mana. Pamiętam, jak od rodziców po prostu prosiło się o te kilka złotych, żeby móc powrzucać tam do automatów i spróbować pobić rekord osiedla w Pac-Manie. Miło sobie powspominać tamte czasy, prawda? Piosenki, które gramy, z pewnością temu pomagają. Za chwilę Marek Grechuta, a później Rembrandt.

0: Za 17 minut, godzina 16 na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgia, 16 serwis informacyjny, a przed 16 jeszcze duet Eurythmics, więc zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.

0: Teraz przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: My nie tylko zrobimy Wam obiad, zrobimy Wam cały dzień. Morafi, restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroski i dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
8: Zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu już w najbliższy weekend na Targach Lublin. W programie m.in. wojskowe pojazdy, strzelnica ASG, giełda militarna, spotkania z ekspertami. Odkryj tajniki survivalu, zasmakuj dzikiej kuchni. Militaria już w najbliższy weekend na Targach Lublin przy ulicy Dworcowej 11. Szczegóły i bilety na militarialublin.pl.
9: Reklama. Radio Plus Lublin.
10: Znamy szczegóły tragicznego pożaru domu na przedmieściach Lublina. Światowa Organizacja Zdrowia zaniepokojona po wykryciu nowego ogniska eboli w Kongu. Papież zabiera głos w sprawie swojej encykliki o sztucznej inteligencji. Jest 16. Marcin Bartnik. Śledczy wyjaśniają przyczynę tragicznego pożaru drewnianego domu w miejscowości Tomaszowice Kolonia na obrzeżach Lublina. Zginęły w nim dwie osoby. Ratownicy ewakuowali z płonącego budynku około 50-letnią kobietę. Mimo trwającej blisko godziny reanimacji jej życia nie udało się uratować. W środku odnaleziono również zwłoki mężczyzny w wieku około 60 lat.
11: Jeżeli chodzi o ciała dwóch osób, które zostały znalezione w pogorzelisku, prokurator zdecydował o skierowaniu ich na sekcję zwłok.
10: Powiedział nam prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Na miejscu z mieszkańcami rozmawiał Mariusz Mucha.
12: On podobno był niepełnosprawny, tak?
13: On miał to, przepuklinę miał i chodził o kulach. To wujo mój.
12: A ta pani przyjechała z Lublina tutaj, tak?
13: Tak. Ona już tam za 3 lata mieszka.
14: Gdzie ja się dowiedziałem? Dwie osoby się spaliły za to.
10: Teren wciąż jest odgrodzony taśmami policyjnymi. Okoliczni mieszkańcy nadal są w szoku. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje w sprawie nowego ogniska eboli w Afryce. Chodzi o wirusa Bundibugyo, rzadszy podtyp eboli, który wykryto m.in. na terenie Demokratycznej Republiki Konga. W ciągu tygodnia odnotowano 3-krotny wzrost zachorowań. Obecnie wykryto 600 przypadków. Na ten moment nie ma informacji, by do zachorowań doszło na terenie Europy. Mimo to szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego Paweł Grzesiowski podkreśla, że sytuacja jest dość poważna.
15: Źródłem wirusa są zwierzęta, to nietoperze, niektóre gatunki małp. Z punktu widzenia przenoszenia między ludźmi, sytuacja, jeżeli chodzi o wirusa ebola, jest dla nas niebezpieczna. Wirus bardzo łatwo przenosi się z wydzielinami chorych, a więc tutaj kluczową sprawą jest właściwa izolacja i stosowanie środków ochrony indywidualnej.
10: Na razie na ten typ eboli nie ma zatwierdzonych leków ani szczepionek. GIS, a także polskie MSZ odradzają podróże do objętej epidemią części Konga i pogranicza z Ugandą. Papież zabiera głos w sprawie swojej encykliki o sztucznej inteligencji. Leon XIV na 3 dni przed publikacją wyraził nadzieję, że dokument przyczyni się do udzielenia odpowiedzi na wyzwania związane z AI. Papież jest zaniepokojony możliwymi konsekwencjami rozwoju tej technologii. Chodzi o kierunek, jaki jej nadajemy, tak by narzędzia AI autentycznie służyły człowiekowi, a także dobrostanowi duchowemu ludzi. Pierwsza encyklika Leona XIV, Magnifica Humanitas, Wspaniała Ludzkość, zostanie opublikowana w poniedziałek.
9: Wiadomości Radia Plus.
10: Mikołaj Kirejli 2026 Motorsport powraca na Mazury. Po ponad 2 dekadach obecności na szutrowych trasach Mazur rajd polski oficjalnie przeniósł się na Śląsk. OS-y i tor w Mikołajkach nie pozostaną jednak bezużyteczne. Mikołaj Kirejli odbędzie się na początku czerwca i połączy 2 formy rywalizacji. Rajd samochodów terenowych oraz Cormoran Classic, czyli rajd samochodów historycznych.
16: Cormoran Classic, ale to jest kandydat do Mistrzostw Europy, więc będziemy mieli obserwatora FIA z Finlandii, to będzie Vatanen, on będzie obserwatorem i on będzie kwalifikował ten rajd, żebyśmy mogli za rok już zostać mistrzostwami Europy samochodów historycznych. Naprawdę ogromna ilość kibiców z Europy przyjedzie, wszyscy chcą te wyjątkowe samochody z tamtych czasów oglądać. One w różnych kategoriach jadą, także to jest bardzo ciekawe, to jest bardzo rosnąca w tej chwili dyscyplina.
10: Opowiadał i zachęcał Krzysztof Hołowczyc, legenda polskiego motorsportu, a także uczestnik obu rywalizacji w Mikołajkach. Rajd odbędzie się w dniach od 3 do 7 czerwca.
17: Słonecznie i ciepło w całym województwie lubelskim, no i tak też ma być również jutro. Dzisiaj noc jeszcze bardzo pogodna, około 10 stopni nad ranem, a jutro w ciągu dnia nawet 23 stopnie pokażą termometry. Będzie bardzo słonecznie i w sobotę, i w niedzielę zapowiada się już taka bardzo gorąca temperatura do 26 stopni nawet w niedzielę, ale też i możliwe lokalne burze. 4 minuty po 16:00, piątek mamy, 22 dzień maja i magazyn reporterów Radia Plus Lublin. Do 18:00 nasze spotkanie tradycyjnie. A to już śpiewa powoli Tina. Zbigniew Sapiński, zapraszam, by być z nami w wiadomości, ale też i muzyka Tina Turner na początek magazynu.

0: Look Me in the Heart, czyli tak można by powiedzieć mickiewiczowsko, miej serce i patrzaj w serce. Tina Turner na początek naszego spotkania, a magazyn już zaczynamy.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
0: Do 18:00 dużo tematów i dużo spraw. Między innymi dziś w programie będziemy mówili o programie ogólnopolskim Świadomy Senior, Bezpieczny Senior w Lublinie. Ten program został zainaugurowany. Ale też będziemy zapraszali Państwa na inicjatywę, którą proponuje Caritas Archidiecezji Lubelskiej, a ta rusza z takimi specjalnymi niedzielnymi spotkaniami. Pierwsza niedziela Caritas już za 2 dni, gdzie odbędzie się, proszę zostać w tej godzinie jeszcze te wyjaśnienia, będzie też o powstającej, a właściwie ma ta siedziba powstać, siedziba Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. No, o takich inwestycjach też powiemy. Powiemy również o nocnej prohibicji w Lublinie. Dziś od północy zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu. No ale na początek będziemy próbowali wyjaśniać przyczynę tragicznego w skutkach pożaru w miejscowości Tomaszowice, Kolonia. W pożarze drewnianego budynku mieszkalnego zginęły 2 osoby.
2: Zostanie powołany biegły z zakresu pożarnictwa, który po dokonaniu oględzin będzie mógł się wypowiedzieć odnośnie przyczyn pożaru.
0: I ten temat na początek, a więc już za moment.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
0: A właśnie, śledczy wyjaśniają przyczyny tragicznego w skutkach pożaru niedaleko Lublina w miejscowości Tomaszowice, Kolonia. W pożarze drewnianego budynku, przypomnę, zginęły 2 osoby. Ratownicy ewakuowali z płonącego pustostanu około 50-letnią kobietę. Mimo trwającej blisko godziny reanimacji życia nie udało się uratować, a wewnątrz budynku odnaleziono również zwłoki mężczyzny. Także w wieku około 60 lat.
2: Jeżeli chodzi o ciała 2 osób, które zostały znalezione w pogorzelisku, prokurator zdecydował o skierowaniu ich na sekcję zwłok.
0: A mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Jak dodaje, najważniejszą pracę wykonają teraz biegli.
2: W tej sprawie w prokuraturze rejonowej Lublin Północ w Lublinie zostanie wszczęte śledztwo, w którego toku zostanie powołany biegły z zakresu pożarnictwa, który po dokonaniu oględzin będzie mógł się wypowiedzieć odnośnie przyczyn pożaru.
0: To przypomnijmy, ogień wybuchł wczoraj późnym wieczorem, a z żywiołem walczyło 7 zastępów straży pożarnej.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
0: A już za chwilę będziemy mówili o nocnej prohibicji od północy. Dziś w Lublinie zacznie taka obowiązywać. Będzie to nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Na razie od godziny 23, ale od nowego roku od 22. Szczegóły tego tematu już za kilka minut.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Od północy w Lublinie zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Na razie będzie obowiązywał w godzinach od 23 do 6 rano, a po nowym roku już od godziny 22. Od jutra, więc od soboty 23 maja, szykują się kontrole w sklepach, mówi Anna Klajer, radna miasta Lublina.
2: Będą zwiększone patrole Straży Miejskiej w ten weekend i każda sprzedaż alkoholu w tych godzinach, w których obowiązuje zakaz, jest tak naprawdę przestępstwem, więc będzie to nosiło konsekwencje i prawne, i zakazu sprzedaży alkoholi.
1: Jak podkreślają autorzy uchwały, nowe przepisy przyniosą dużo dobrego, przekonuje Jadwiga Mach, radna miasta Lublina.
3: Uważamy, iż sprzedaż alkoholu nocą jest absolutnie niepotrzebna. Jak wiemy, każdy z nas ma świadomość, wie, że dochody uzyskiwane ze sprzedaży napojów alkoholowych są tak naprawdę ujemne, bo każda złotówka uzyskana ze sprzedaży powoduje, iż my, podatnicy, musimy dopłacić 6 złotówek. A na co idą te pieniążki? Idą na wsparcie rodzin, które z powodu problemu alkoholowego w rodzinach często powodują, iż zostawione są dzieci na leczenie, na pomoc społeczną i wiele innych związanych z tym zadań, jakie musimy realizować.
1: Jak dodaje radna Mach, uchwała została bardzo dobrze przyjęta przez mieszkańców.
3: My jako radni, podejmując uchwały, bardzo często mamy przed podjęciem, jak i również po, telefony, rozmowy, interwencje mieszkańców. Ja jako wiceprzewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i moje koleżanki radne i koledzy nie mają takich interwencji. To oznacza, że ta uchwała została bardzo dobrze przyjęta i zaakceptowana przez mieszkańców Lublina. Podobnie jak w Polsce, w miastach, które już te uchwały obowiązują. Myślę, że mieszkańcy wreszcie docenili to i zauważyli, że mają prawo do ciszy nocnej.
1: A ilu punktów dotyczą te nowe przepisy, to wyjaśnia Piotr Choduń, radny miasta Lublina.
4: W tej chwili na 600 wydanych koncesji do sprzedaży alkoholu w sklepach, w tej chwili obejmie to 70 sklepów, łącznie ze stacjami paliw. Natomiast tutaj nie ma zakazu, jeżeli chodzi o puby, bary czy restauracje. No wiadomo, że tam jest troszeczkę inny rodzaj klienta, że tak powiem, bardziej kontrolowany może. Natomiast chodzi właśnie o to, żeby ta cisza nocna mogła wszystkich mieszkańców obowiązywać, uspokojenie tych punktów w okolicy, których się coś działo, prawda, gdzie musiała interweniować czy Straż Miejska, czy policja, jak również też i wyjście naprzeciw oczekiwaniom służb medycznych, czyli mam na myśli tutaj SOR-y, gdzie tych interwencji było bardzo dużo, jeżeli chodzi o osoby nietrzeźwe.
1: Radni liczą przede wszystkim na ograniczenie liczby interwencji policji w trakcie nocy. Nieprzestrzeganie nowych przepisów może zgłosić każdy mieszkaniec, dodaje Jadwiga Mach, radna miasta Lublina.
3: Jeżeli chodzi o konsekwencje albo możliwość kontroli realizowania, jest to sprawa jasna i oczywista. Każdy właściciel sklepu, bo mówimy tu o sklepach, nie o gastronomii, posiada zezwolenie na sprzedaż alkoholu. I jeżeli została uchwała podjęta, iż sprzedaż można prowadzić od godziny 23, w takim przypadku, jeśli Straż Miejska, czy policja, czy nawet ktoś z mieszkańców zauważy, że po tej godzinie jest sprzedawany alkohol, mieszkaniec może zadzwonić na policję do straży i zgłosić ten fakt. Natomiast, jak wszyscy wiemy, policja, straż ma narzędzia prawne, by stwierdzić taki fakt, a stwierdzenie faktu jest dowodem i to powoduje cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
1: W Lublinie jest około 600 sklepów, które mogą sprzedawać alkohol. Przez najbliższe pół roku nocna prohibicja będzie dotyczyła około 70 sklepów. To głównie sklepy i stacje paliw. Ograniczenia nie będą dotyczyły restauracji. A my za kilka minut będziemy mówili o ogólnopolskim programie Świadomy Senior, Bezpieczny Senior, bo ten program został zainaugurowany tu w Lublinie.
5: Będziemy w każdym województwie inaugurować spotkania dotyczące edukacji prawnej.
1: I ta inicjatywa ma pomóc chronić starsze osoby przed przestępcami. O szczegółach będziemy mówili już wkrótce.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
6: Reklama. Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Wzruszenie, przygoda, wiedza. Bo książka to więcej niż prezent. Poznaj świat wyjątkowych prezentów na Dzień Matki z edycji Świętego Pawła. Polecamy m.in. piękną Biblię dla kobiet, dzienniki duchowe, książki na styku psychologii i duchowości oraz kubki i torby z serii Boska Kobieta.
12: Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni edycja Świętego Pawła w Lublinie przy Królewskiej 6 oraz na edycja.pl.
13: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
14: Reklama.
0: Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: W Lublinie zainaugurowany został ogólnopolski program Świadomy Senior, Bezpieczny Senior. To wspólna inicjatywa Ministerstwa Polityki Senioralnej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, która ma pomóc chronić osoby starsze przed przestępcami, a mówi minister Marzena Okła-Drewnowicz.
2: Będziemy w każdym województwie inaugurować spotkania dotyczące edukacji prawnej, bo świadomy senior to bezpieczny senior. Dostarczycielami tej wiedzy są eksperci, fachowcy, praktycy.
1: Przestępcy coraz częściej przenoszą się do internetu, wykorzystując nowe technologie i płatności online, by wyłudzić pieniądze od nieświadomych zagrożenia seniorów. Tylko w 2024 roku policja odnotowała blisko 4000 oszustw metodą na wnuczka, mówi wiceminister sprawiedliwości Sławomir Pałka.
3: Wiemy, że najczęściej seniorzy padają ofiarą przestępstw przeciwko mieniu, więc duża część tej aktywności naszej będzie skierowana na tym, żeby wyposażyć ich we wiedzę, w świadomość, jak uniknąć tych zagrożeń, tak żeby czuli się bezpieczni.
1: To ważny program, dodaje wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
4: W czasach, kiedy technologia daje nam różnego rodzaju dobrodziejstwa, ułatwienia przy płatnościach, przy zaciąganiu różnego rodzaju zobowiązań, trzeba pamiętać, że mogą one stanowić potencjalne zagrożenie dla naszych seniorów. Po to jest ten program.
1: A z programu skorzysta m.in. Biała Podlaska, mówi prezydent miasta Michał Litwiniuk.
5: Bardzo potrzebna inicjatywa. To nie znaczy, że do tej pory nie są wykonywane działania w tym zakresie. Wręcz przeciwnie, w zasobach naszych samorządów przecież i strukturalnie, instytucjonalnie jesteśmy przygotowani do opieki na przykład w zakresie praw konsumenta, to są nasi rzecznicy praw konsumentów. Współpracujemy z organami odpowiedzialnymi za nasze bezpieczeństwo, przede wszystkim z policją, z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy KRUS-em w zakresie słusznych, oczywistych interesów finansowych naszych seniorów, ale dynamika zdarzeń, rozwój nowych technologii,

0: różnych organów państwa ponadministerialne porozumienie, by w sposób syntetyczny zapewnić seniorom w taki bardzo przystępny sposób właściwą opiekę i wsparcie jako prezydenci miast na prawach powiatu, czy starostowie, czyli ci wprost zadaniowieni, na przykład w zakresie ochrony ludności, będziemy odpowiedzialni za realizowanie tych zadań. Mamy już mnóstwo bardzo fajnych pomysłów. Pracujemy na co dzień, współpracujemy z naszymi środowiskami seniorskimi. Wiemy, jak duże jest zapotrzebowanie na takie właśnie wsparcie. Taką bardzo wymierną, rzeczową pomoc będzie stanowił przygotowany podręcznik, to kompendium wiedzy z tych kilku obszarów bezpieczeństwa finansowego, ale także poradnictwa w zakresie spraw ZUS-u, ubezpieczeń społecznych. Już w niedługim czasie w Białej Podlaskiej te spotkania właśnie w oparciu o nowy program będą się odbywały.
1: Mówił prezydent Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk i pan prezydent jeszcze się dziś pojawi w naszym programie do godziny 18. Natomiast w całym kraju mają być organizowane spotkania z ekspertami, policjantami, notariuszami, przedstawicielami ZUS-u czy rzecznikami praw konsumenta. Eksperci między innymi pojawią się już 2 czerwca w Gdańsku, a następnie w Małopolsce. A my za kilka minut będziemy mówili o Caritas Archidiecezji Lubelskiej, która rusza z inicjatywą specjalnych niedzielnych spotkań.
2: Będzie to cykl spotkań organizowanych w parafiach naszej archidiecezji. Chcemy po prostu spotkać się z ludźmi i podziękować im za obecność.
1: A te spotkania to niedzielę Caritas już za 2 dni w parafii w Dąbrowicy. Takie spotkanie, o szczegółach będziemy mówili już niebawem.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Caritas Archidiecezji Lubelskiej rusza z inicjatywą specjalnych spotkań w parafiach. Niedziele Caritas mają być wyrazem wdzięczności wobec wszystkich osób, które od lat wspierają organizację i współtworzą dzieło pomocy. Mówi Małgorzata Szlachetko z Caritas Archidiecezji Lubelskiej.
2: W tym roku Caritas Archidiecezji Lubelskiej obchodzi 35-lecie swojej działalności. I właśnie z tej okazji rozpoczynamy nową inicjatywę Niedzielę Caritas. Będzie to cykl spotkań organizowanych w parafiach naszej archidiecezji i warto podkreślić jedną rzecz, nie jest to akcja zbiórkowa, chcemy po prostu spotkać się z ludźmi i podziękować im za obecność oraz wsparcie, dzięki któremu możemy działać każdego dnia. Caritas od lat realizuje wiele działań pomocowych, od punktów wydawania żywności czy jadłodajni, po pomoc rodzinom, seniorom czy osób znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Za tym wszystkim stoją konkretni ludzie, właśnie parafianie i darczyńcy, którzy regularnie wspierają nasze działania. Pierwsza Niedziela Caritas odbędzie się już w najbliższą niedzielę zesłania Ducha Świętego w Dąbrowicy. Po mszach świętych będzie możliwość spotkania z przedstawicielami Caritas, rozmowy, zadania pytań i poznania bliżej naszej codziennej działalności. Chcemy pokazać, że pomoc nie dzieje się gdzieś daleko. Tworzą ją ludzie i relacje i właśnie dlatego zależy nam na bezpośrednim spotkaniu i rozmowie. W kolejnych tygodniach będziemy odwiedzać następne parafia. Szczegółowe informacje będą publikowane na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
1: No, przypomnę, pierwsza Niedziela Caritas już w najbliższą niedzielę, więc 24 maja w parafii w Dąbrowicy po mszach świętych o godzinie 8, 10 i 11.30 parafianie będą mogli spotkać się z przedstawicielami Caritas w specjalnej przygotowanej strefie. A w programie też jeszcze dziś przed 17 będziemy mówili o ważnych inwestycjach. W Lublinie powstanie nowa siedziba Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Obiekt poprawi warunki pracy strażaków.
3: Obiekt to ponad 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. To są pomieszczenia biurowe, stanowisko kierowania oraz niezbędna infrastruktura do wykonywania naszych zadań.
1: Państwowa Straż Pożarna właśnie otworzyła oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. A co będzie następnym krokiem o tej strażackiej inwestycji? Jeszcze powiemy dziś przed 17.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
3: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
4: My nie tylko zrobimy Wam obiad, zrobimy Wam cały dzień. Morafi, restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroskiej dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin, Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
5: Zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu już w najbliższy weekend na targach Lublin. W programie m.in. wojskowe pojazdy, strzelnica ASG, giełda militarna, spotkania z ekspertami. Odkryj tajniki survivalu, zasmakuj dzikiej kuchni. Militaria już w najbliższy weekend na targach Lublin przy ulicy Dworcowej 11. Szczegóły i bilety na militarialublin.pl.
0: Reklama.
6: Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A my teraz będziemy mówili o inwestycji, która poprawi warunki pracy strażaków. W Lublinie powstanie nowa siedziba Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Państwowa Straż Pożarna właśnie otworzyła oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Zainteresowana jest jedna firma, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Tomasz Stachyra. O inwestycji rozmawiała z nim Anna Opasiak.
2: To powiedzmy o tych nowych inwestycjach budowlanych, można powiedzieć, i projektowych. Na jakim etapie jest zadanie budowy nowej siedziby?
3: Aktualnie wykonawca, który złożył ofertę, został wezwany do złożenia tak zwanych podmiotowych środków dowodowych i wyjaśnień w tym zakresie. I kolejnym etapem będzie ocena tych wyjaśnień, a już w dalszej części wykonanie projektu przez tą firmę. Mamy nadzieję, że to nastąpi w połowie listopada tego roku, a w przyszłym roku będzie postępowanie odnośnie wykonawcy tego obiektu, czyli budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz hali takiej magazynowej w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej na sprzęt niezbędny do naszych działań.
2: No właśnie, ta siedziba jest potrzebna i Państwo wiedzą już, gdzie ona ma powstać.
3: Tak, w okolicach ulicy Mełgiewskiej, tam gdzie obecnie jest boisko, tak zwane boisko sportowe przy ulicy Kresowej. Ten teren częściowo zielony będzie wykorzystany pod budowę naszego obiektu.
2: A sam obiekt jak ma wyglądać?
3: No, na razie zamieściliśmy wizualizację taką naszą wstępną, jakbyśmy widzieli w ogóle ten obiekt, natomiast konkretne warunki są opisane w tak zwanym opisie przedmiotu zamówienia. Są wszystkie elementy składowe, jak powinien ten obiekt wyglądać, opisane. Powierzchnia użytkowa w metrach kwadratowych ponad 2500 metrów kwadratowych. To są pomieszczenia biurowe, stanowisko kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz niezbędna infrastruktura, która w ramach ustawy o PSP jest nam niezbędna do wykonywania naszych zadań. Oprócz budynku, ogrodzenia, terenu, otoczenia, oświetlenia, masztu antenowego, który na naszym obiekcie będzie funkcjonował, to oczywiście wszystko to, co ma związek z nowoczesnością danego obiektu, czyli różnego rodzaju przyłącza teletechniczne, światłowodowe, stacja ładowania samochodów elektrycznych. No, mamy już XXI wiek, więc tego typu infrastruktura na pewno musi powstać przy tym obiekcie.
2: No właśnie, siedziba potrzebna, bo i też sama komenda ma więcej zadań. Jak to wygląda?
3: Oczywiście. Możemy powiedzieć, że każdego roku tych zadań przybywa z racji czasów, w jakich przyszło nam żyć i tych zadań związanych chociażby z ochroną ludności i obroną cywilną. Ze względu na to, że w tym obszarze intensyfikujemy nasze działania, jest taki czas, żeby właśnie w tym zakresie prowadzić czy to budowę nowych obiektów, ponieważ będą powstawały jeszcze kolejne, czy to hale magazynowe, czy budynki, obiekty komend powiatowych, miejskich, bo w planach również są takie budowy.
2: Kiedy fizycznie obiekt może powstać?
3: No, to się okaże, natomiast chcielibyśmy już za 4 lata najdalej w takim obiekcie funkcjonować. No, czasy wymagają tego, żeby taki obiekt był funkcjonalny, dostosowany do naszych potrzeb i zadań.
1: A jak słyszeliśmy, nowa siedziba strażaków stanie na działce u zbiegu Alei Tysiąclecia i ulicy Mołgiewskiej, w miejscu, gdzie znajdował się stadion przy ulicy Kresowej. Start robót budowlanych zaplanowano na drugi kwartał 2027 roku. A za chwilę 17 i Marcin Bartnik przedstawi nasze wiadomości. My po 17 się słyszymy ponownie, mam nadzieję, i wtedy kolejne informacje z Lublina, z regionu. Zapraszam, by być z nami. Z magazynem reporterów.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
5: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
6: Reklama. Radio Plus Lublin.
7: W bazie lotniczej w Łasku niebawem wylądują pierwsze polskie F-35. Jest projekt porozumienia USA-Iran. Zostanie opublikowany jeszcze dziś, podaje saudyjska telewizja Al Arabiya. Łatwogang wyruszył w charytatywną trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Jest 17, Marcin Bartnik. Lada moment wylądują w Polsce około 18. W bazie lotniczej w Łasku pojawią się pierwsze zamówione przez Polskę najnowocześniejsze amerykańskie myśliwce F-35. Maszyny dzięki temu, że piloci i personel naziemny przechodzą od pewnego czasu szkolenia z ich obsługi za oceanem, będą od razu w gotowości do działania.
8: To ważny, dobry dzień dzisiaj z dobrymi i ważnymi informacjami. F-35 będą już na polskiej ziemi i będą chronić polskiego nieba.
7: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Do końca roku do Polski ma trafić łącznie 14 amerykańskich myśliwców.
8: Pierwsze trzy dzisiaj przylatują. Oficjalne przywitanie odbędzie się 12 czerwca, które będzie już takim momentem symbolicznym, ale dzisiaj już ten moment realnej obecności w Polsce.
7: Kontrakt na dostawę 32 maszyn opiewa na kwotę ponad 4,5 miliarda dolarów. To może być wyczekiwany przełom na linii Waszyngton-Teheran. Jak informuje saudyjski nadawca Al Arabiya, jeszcze dziś zostanie ogłoszony projekt porozumienia USA-Iran. Zakłada on natychmiastowe zawieszenie broni i gwarancję wolności żeglugi w cieśninie Ormus, a także Zatoce Omańskiej. W ciągu kilku dni mają rozpocząć się negocjacje w sprawie nierozstrzygniętych kwestii. W projekcie umowy nie wspomniano wprost o kluczowych żądaniach Stanów Zjednoczonych, w tym o likwidacji irańskiego programu nuklearnego. Prezes serwisu cinkciarz.pl został aresztowany w Stanach Zjednoczonych. Tamtejsze służby zatrzymały wcześniej Marcina P., poszukiwanego notą Interpolu. O szczegółach Ari Habir.
9: Podejrzany stanął przed sądem federalnym w Missouri. Ten wyznaczył tymczasowy areszt. Procedura ekstradycyjna jest w toku, a polscy śledczy czekają na kolejne decyzje amerykańskich organów w tej sprawie. Postępowanie w sprawie Marcina P. prokuratura regionalna w Poznaniu prowadzi od października 2024 roku. 5 miesięcy później zdecydowano o postawieniu mu zarzutów, ale mężczyzna przebywał za granicą. W październiku ubiegłego roku Interpol wydał za nim czerwoną notę poszukiwawczą. W zatrzymanie, poza amerykańskimi służbami, byli zaangażowani funkcjonariusze CBŚP oraz kryminalni z Komendy Głównej Policji. Podejrzanemu grozi do 25 lat więzienia.
7: Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych.
6: Wiadomości Radia Plus.
7: Łatwogang od mniej więcej godziny w trasie z Zakopanego do Gdańska. Jedzie na rowerze dla 8-letniego Maxa Tockiego z Leska na Podkarpaciu. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową. Koszt leczenia w Stanach Zjednoczonych wynosi 15 milionów, a brakująca kwota to 12 milionów i tyle chce zebrać Łatwogang. Rodzina chłopca nie kryje wzruszenia.
10: My jesteśmy pełni nadziei, pełni takich dobrych wiary, że się uda, że niedługo zakończymy tą zbiórkę i będziemy mogli zacząć nowe życie po podaniu leku, że Max będzie mógł być zdrowym chłopcem. No ale emocje jeszcze nie opadają, jeszcze będą długo pewnie, bo to tak naprawdę dzisiaj się zaczyna.
7: Mówi nam Anna Tocka, mama Maxa. Wdzięczny za całą akcję jest również sam chłopiec. Posłuchajcie.
11: Bardzo dziękuję Łatwogangowi za to, że mnie dostrzegł. Gdy myśleliśmy, że to będzie przerwał Łatwoganga od internetu, to nagle bum, kolejna zbiórka. Czuję euforię i wielkie zadowolenie za to, że Łatwogang mi pomaga.
7: Stream Łatwoganga jest transmitowany na żywo w internecie.
12: Bardzo ciepło i słonecznie w całym województwie lubelskim. No i jeszcze nawet 20 stopni w tych wieczornych godzinach wskażą termometry. Noc też pogodna, sucha, no i ciepło około 10 nad ranem. A jutro, no też przewaga słońca i wysokie temperatury do 23 stopni w sobotę, a nawet do 26 w niedzielę, ale już późnym popołudniem w niedzielę może zagrzmieć i może popadać lokalnie w województwie lubelskim. 4,5 minuty po 17:00 magazyn reporterów trwa do 18:00. Nasze spotkanie. Lionel Richie na początek. Zbigniew Sapiński serdecznie też zapraszam, aby z nami pozostać.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Piątkowy magazyn 22 maja. Wiesławy i Heleny, dziś imieniny. Pozdrawiamy tych, którzy świętują bardzo serdecznie i wszystkich zapraszam oczywiście do nas, do Radia Plus Lublin, do słuchania naszych audycji. Do 18 magazyny reporterów, a w nim m.in. zaproszenie na międzydiecezjalny przegląd pieśni maryjnej w Księżymierzy. Będziemy też zapraszali Państwa do Białej Podlaskiej na wyjątkowy koncert. No i powiem o zbliżającej się nocy kultury, no ale też będziemy mówili o szansie dla młodych z Lublina, którzy mają pomysł na rozwój miasta, ruszył nabór do specjalnego programu.
2: Program pokazuje, że młodzi mieszkańcy Lublina mają nie tylko wspaniałe pomysły, ale także realną gotowość do działania.
1: I o szczegółach naboru do tego miejskiego aktywatora młodzieżowego powiemy już za kilka minut. Zapraszam.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: O, masz wiadomość.
5: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
4: Super, tylko co im damy w prezencie?
5: Nie mam pojęcia. Kopertę?
4: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
5: Brzmi trochę filmowo.
4: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
5: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
4: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
6: Tawex dla Ciebie i Twoich bliskich.
0: Reklama.
7: Radio Plus Lublin. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
8: No i teraz propozycja w magazynie dla młodszych odbiorców. W Lublinie trwa nabór do czwartej edycji miejskiego aktywatora młodzieżowego programu mikrograntów skierowanego właśnie do mieszkańców w wieku od 13 do 26 lat. A mówi o tym programie Beata Pietrczuk z lubelskiego ratusza.
9: Którzy chcą aktywnie działać społecznie i zmieniać swoje otoczenie. W ramach projektu młodzieżowe grupy nieformalne mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 5000 zł, a także pomoc w przygotowaniu wniosku. Zgłoszenia do czwartej edycji programu przyjmowane są do 31 maja za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie www.lublin.eu. Wyniki naboru dostępne będą 8 czerwca. Miejski Aktywator Młodzieżowy to projekt realizowany w ramach wdrażania dokumentu Miasto Młodych – Polityka Młodzieżowa Lublina. W ramach poprzednich edycji programu zrealizowano wiele wartościowych inicjatyw, od spotkań integracyjnych i edukacyjnych po działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami. Program pokazuje, że młodzi mieszkańcy Lublina mają nie tylko wspaniałe pomysły, ale także realną gotowość do działania i wpływania na swoje otoczenie.
8: To przypomnijmy, zgłoszenia do czwartej edycji tego programu przyjmowane są do końca maja tego roku za pośrednictwem formularza online. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 8 czerwca. Realizacja projektów rozpocznie się 6 lipca i potrwa do 15 listopada tego roku. A już za kilka minut będziemy Państwa zapraszali na międzydiecezjalny przegląd pieśni maryjnej w Księżomierze.
10: Tematyka jest maryjna jak najbardziej, twórczość własna, czy też inne znane pieśni. Warto się pojawić.
8: Warto się pojawić na polu zjawienia w Księżomierze. To w niedzielę 31 maja ten przegląd i o nim więcej już za chwilę powiemy.
7: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Jest świętem muzyki, tradycji i duchowości. W Księżomierze w gminie Gościeradów już po raz 20 odbędzie się międzydiecezjalny przegląd pieśni maryjnej. Festiwal gromadzi solistów, schole, chóry i zespoły instrumentalne z różnych parafii, promując wartości chrześcijańskie. O szczegóły tego wydarzenia pytałem gospodarza tego miejsca. Naszym gościem jest ksiądz Józef Hałabis, kustosz sanktuarium Matki Bożej Księżomierskiej i oczywiście proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Księżomierzy, a spotykamy się, aby porozmawiać o wyjątkowym wydarzeniu, bo to już 20. międzydiecezjalny przegląd pieśni maryjnej właśnie w Księżomierzy. Jeszcze jest chwila na to, aby zgłosić swój udział. Witamy księdza bardzo serdecznie. Zapytam o sam przegląd, o to wydarzenie, powiedzmy słuchaczom, międzydiecezjalny przegląd pieśni maryjnej w Księżomierzy. Witamy, szczęść Boże.
2: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Przede wszystkim trzeba powiedzieć o Księżomierzy, która to jest miejscowość blisko Annopola, na granicy diecezji sandomierską. Pięknie położona wśród lasów i tutaj też miały miejsce zjawienia Matki Bożej 1598-1602. Później następne łaski, cuda, kult i tak dalej. Aż do dzisiejszych czasów, dlatego jest pole zjawienia kilometr od kościoła. Tam od 2007 roku pomysł jednej parafianki, pani Podtockiej i księdza proboszcza ówczesnego Andrzeja Wocha, zaczęły się właśnie przeglądy pieśni maryjnej, żeby podkreślić to miejsce i uczcić Matkę Bożą. No i rzeczywiście dużo ludzi przybywa, około 60 wykonawców jest w różnych kategoriach, od dzieci aż do zespołów i starszych. Serdecznie zapraszamy, można wziąć udział i przyjechać też, żeby posłuchać.
1: I starsi i młodsi mogą brać udział, też pewnie i grupy.
2: Oczywiście, szkolne grupy są też, podstawówka, później szkoła średnia, starsi, młodzież także, zespoły, wokaliści, grupy, także chóry.
1: No i oczywiście tematyka maryjna w tych pieśniach, prawda?
2: Tak, tematyka jest maryjna jak najbardziej i twórczość własna, też czy też inne znane pieśni jak najbardziej. Jest rozśpiewane to miejsce, około 700 osób do 1000 przybywa. Zapewniamy też inne atrakcje i też posiłki, które przygotowują szkoły z gminy Gościerad.
1: Miesiąc maj, miesiąc maryjny i też właśnie ten międzydiecezjalny przegląd pieśni maryjnej w Księżomierzy. 20. edycja tego przeglądu 31 maja w niedzielę na polu zjawienia właśnie w Księżomierzu odbędzie się cały festiwal. Będzie można podziwiać tych artystów, którzy zgłosili się, młodszych i starszych.
2: 31 maja to jest niedziela o godzinie 11. Jest msza święta na polu zjawienia, na wielkiej scenie, a później prezentacja już wykonawców około godziny 17:00-18:00 jest podsumowanie, ogłoszenie wyników, nagrody. Każdy, kto wykonuje, otrzymuje jakiś upominek, a i też nagrody ci, którzy zwyciężyli.
1: I zapraszamy serdecznie Państwa na to wydarzenie 31 maja, przypomnę, w Księżomierzy na polu zjawienia, międzydiecezjalny przegląd pieśni maryjnej w Księżomierzy, 20. edycja. Dlaczego warto się pojawić, proszę księdza, na tym przeglądzie?
2: Warto się pojawić, ponieważ jest to piękne miejsce. Ostatnio żeśmy zrobili odnowienie całkowite tego terenu, więc ładnie to wygląda też i już do odpoczynku, no i posłuchać pięknych pieśni w wykonaniu na żywo. Także zapraszamy.
1: I zapraszamy jeszcze raz serdecznie ksiądz Józef Hałabis, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Księżomierzy, także kustosz sanktuarium, był naszym gościem. Dziękuję księdzu bardzo za te

0: fragmenty kołysanek, różne wierszyki kojarzące się z kładzeniem dzieci spać.
1: W tym roku w trakcie Nocy Kultury będziemy mogli ponownie spotkać się z dobranockami z dzieciństwa. I to nie jedyna propozycja, bo też zaprosimy do Białej Podlaskiej. Jutro Bialski Amfiteatr wypełni się dźwiękami południowych melodii podczas koncertu Viva España. No i to wyjątkowe muzyczne święto dedykowane jest wszystkim mamom, a prawdziwą gratką dla czynności ma być występ samego prezydenta miasta.
2: Zdarza mi się nawet publicznie zagrać i zaśpiewać. Kusząca jest ta propozycja.
1: No będą emocje i te emocje jutro zawładną Białą Podlaską. Proszę zostać szczegóły u nas.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A my teraz będziemy mówili o Nocy Kultury, która już z 6 na 7 czerwca. No i ta noc zmieni Lublin w kolorową, bajkową krainę. Tym razem na nocny spacer organizatorzy postanowili wysłać bohaterów kultowej Pszczółki Mai. Jest Gucio, Filip, Maja, oczywiście Tekla i Aleksander. Poprowadzą uczestników przez instalacje, koncerty i działania artystyczne, mówi Joanna Wiawiórka-Kamienicka z Warsztatów Kultury w Lublinie.
2: Noc Kultury w tym roku pod hasłem Dobra Noc. A jak Dobra Noc, to Dobra Nocki. Podczas tegorocznej Nocy Kultury będzie można obejrzeć kilka klasycznych wieczorynek na podwórku, na ulicy Złotej. Piękny set z bajkami, może zakręci się łezka w oku niektórym, a młodsi pewnie zapytają, co to jest za piesek, który chodzi od lewej strony ekranu do prawej. Oprócz tego na podwórku na Złotej będzie instalacja, która ma tytuł Karaluchy pod poduchy. Na takich pościelowych tkaninach, które będą przypominać prześcieradła z pokoju dziecięcego, będą napisane fragmenty kołysanek, różne wierszyki kojarzące się z kładzeniem dzieci spać, ale również będą tam niedorzeczności z bajek. Jakiś czas temu ogłosiliśmy w naszych mediach społecznościowych, że zbieramy niedorzeczności z bajek. Rzeczy, których nie rozumieliśmy albo które nam się nie zgadzają. Przyszło do tej pory 30 parę odpowiedzi dotyczących tego, dlaczego Bolek i Lolek mieli po 4 palce, albo kto jest tatą maleństwa, albo dlaczego Gargamel zamykał smerfy w klatki, które miały tak luźne te szczebelki, że smerfy mogłyby z powodzeniem od razu się z nich wyswobodzić, jednak tego nie robiły. Tych niedorzeczności jest oczywiście dużo, dużo więcej i będziemy mogli je przeczytać podczas Nocy Kultury na podwórku na ulicy Złotej.
1: A Noc Kultury w Lublinie, przypomnę, z 6 na 7 czerwca. Program jest na stronie nockultury.pl. No i co ważne, wstęp na Noc Kultury tradycyjnie jest wolny. Na te wszystkie wydarzenia warto wybrać się, no i skorzystać z nich bezpłatnie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Bezpłatny też jest bardzo wyjątkowy koncert w Białej Podlaskiej. Hiszpański temperament, słońce i wielkie emocje zawładną właśnie Białą Podlaską. Już jutro Bialski Amfiteatr wypełni się dźwiękami południowych melodii podczas koncertu Viva España. To wyjątkowe muzyczne święto dedykowane jest wszystkim mamom i jest już tradycją do sierpniowego festiwalu imienia Bogusława Kaczyńskiego. Prawdziwą gratką dla publiczności ma być występ prezydenta miasta, którego też prosiliśmy o wykonanie utworu Mariachi.
3: Bardzo ciekawe pytanie. Zdarza mi się nawet publicznie zagrać i zaśpiewać. Pewnie, że znam piękną piosenkę rozsławioną przez film Desperado. Kusząca jest ta propozycja, by próbować upodobnić się chociażby nieznacznie do Antonio Banderasa. No, chyba w ten sposób właśnie pan redaktor zdołał mnie namówić.
1: To zachęcał prezydent Michał Litwiniuk. Na wydarzenie już jutro w Bialskim Amfiteatrze o godzinie 18.30 wstęp na koncert jest bezpłatny. Jednak władze miasta zachęcają, aby nie zostawiać na ostatnią chwilę odbierania wejściówek, która można zdobyć w Bialskim Centrum Kultury. A u nas jeszcze sport pojawi się przed godziną 18.00. Będzie zapowiedź meczu MKS-u Lublin, a także Motoru Lublin, który jutro też będzie zmierzy się w sobotę 23 maja na stadionie w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej. Takie ważne spotkanie z Legią. No, zapowiedź tych emocji sportowych u nas jeszcze przed 18:00.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
2: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
3: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
4: Hyundai.
5: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
0: Reklama.
6: Radio Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: I o sportowych emocjach teraz powiemy. Stawką jest Mistrzostwo Polski. Już dziś wieczorem szczypornistki MKS-u Elwold Lublin zmierzą się na wyjeździe z KGHM Zagłębiem Lubin. To ostatni mecz tego sezonu i ostatnia szansa na powrót na szczyt.
2: Dobrze wyglądamy, mimo gdzieś tam tych braków kadrowych. Widać, że każda dziewczyna zostawia serducho i idzie po prostu po zwycięstwo, nie cofa ręki, że tak powiem. Więc naprawdę jest to dobry prognostyk przed tym meczem z Zagłębiem. Wiadomo, że to będzie zupełnie inny mecz, inna stawka, no i po prostu inne to będzie granie, ale mimo wszystko uważam, że dobrze wyglądamy. A szczególnie jest w nas taka pewność siebie i taka moc drużynowa. Same wszystkie słabe i mocne strony, tak samo jak Zagłębie zna nasze słabe i mocne strony, ale my troszeczkę teraz inaczej wyglądamy niż w sezonie, no bo kilka dziewczyn nam wyleciało, więc może to być dla nas na plus pod takim kątem, że Zagłębie może nie do końca wiedzieć, czego się spodziewać po nas. My na pewno zostawimy serducho i zostawimy walkę w Lubinie, żeby przywieźć ten złoty medal tutaj, bo wszyscy tego chcą i naprawdę tego pragniemy i uważam, że jesteśmy w stanie.
1: Mówi Daria Szynkaruk, skrzydłowa biało-zielonych. Gospodynie z Dolnego Śląska mają 2 punkty przewagi nad Lublianinkami, a w tabeli rozgrywek krajowej elity. Tym samym Lublianki, by wyprzedzić Miedziowe, muszą zwyciężyć w regulaminowym czasie gry. Pierwszy gwizdek spotkania w Lubinie o 20:30 w hali RCS.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: I teraz też o piłce, ale nożnej będzie i też no wyjeździe, o meczu na wyjeździe. Motor Lublin zapewnił sobie utrzymanie w Ekstraklasie tydzień temu, ale w ostatniej kolejce w meczu z Legią Warszawa nie będzie grało Pietruszkę. Jak mówi trener, chcemy zbliżyć się do dorobku punktowego sprzed roku. Z kolei rywale mają szansę na grę w europejskich pucharach. Zapowiada się zacięte spotkanie, ale naszą postawą na boisku chcemy okazać szacunek naszym kibicom i innym drużynom z Ekstraklasy, mówi trener Motoru Mateusz Stolarski.
3: No przede wszystkim na pewno coś porotujemy, bo mamy jakieś tam kartki i też być może uraz będzie, więc tutaj na pewno, ale chcemy wygrać spotkanie. Jedziemy grać na Legię, musimy szanować naszych kibiców, którzy zapewne udadzą się tam w komplecie. Musimy szanować to, że inne drużyny też rywalizują o poszczególne miejsca, bo wiemy też, że Legia wcale nie musi tego ostatniego spotkania grać o nic, więc nie, z szacunkiem do Ekstraklasy, z szacunkiem do innych przeciwników, a przede wszystkim do naszych kibiców. Wyjdziemy tam na obecny moment najmocniejszym składem i będziemy chcieli wygrać w Warszawie.
1: Kończący się sezon jest też dobrą okazją do podziękowania naszym kibicom za to, że byli z nami. Niezależnie czy przegrywaliśmy 2-5 z GKS-em Katowice, wygrywaliśmy 3-0 z Widzewem Łódź i w szalonym meczu remisowaliśmy 3-3 z Krakowią Kraków, zawsze stawali za nami murem, dodaje Mateusz Stolarski.
3: Chciałem podziękować za ten sezon kibicom i momenty były różne. Mieliśmy tu różne mecze od 5-2 z GKS-em Katowice do 3-0 z Widzewem Łódź. Szalony mecz, gdzie był 3-3 i na pewno chcieliśmy być zawsze najlepszą wersją siebie i nigdy ich nie zawodzić i grać tutaj z sercem dla tego klubu, dla tego miasta. No bo widząc, co się dzieje na mieście, widząc, co się dzieje na trybunach, po prostu czuję się taką odpowiedzialność za to, co daje się tym ludziom i co ci ludzie dają nam. I tutaj coś, co ja, jak byłem dzieckiem, czy chciałem być trenerem, sobie wyobrażałem, to grać dla pełnego stadionu, który jest z tobą w dobrych momentach i też w tych momentach, kiedy potrzebujesz wsparcia i to się spełnia, bo tutaj naprawdę 16 tysięcy, mało kto wychodził przy wyniku 3-1. To też nie jest normą, bo przeważnie przy 3-1 wielu opuszcza stadion, żeby po prostu wyjść wcześniej, a tutaj nie widziałem tego przynajmniej z tej najbliższej odległości i to są takie małe rzeczy, które się bardzo ceni i które ja jako trener widzę. Też to pożegnanie z kibicami, myślę, że może nie zakończyło się zwycięstwem, ale pokazaliśmy, że ta drużyna ma olbrzymie serce i walczyliśmy do końca i szkoda, że nie udokumentowaliśmy tego 3 punktami, ale mam nadzieję, że pod tym kątem walki właśnie ich nie zawiedliśmy.
1: A pierwszy gwizdek w meczu Legia Motor zabrzmi na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie jutro o 17:30.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: I kończymy magazyn reporterów. Bardzo dziękujemy Państwu za wspólny czas. Za chwilę 18:00 i Marcin Bartnik przedstawi nasze wiadomości po 18:00. Anno Pasiak poprowadzi piątkowe horyzonty Radia Plus Lublin, a wieczorem oczywiście prywatka z Markiem Sierockim. Zachęcam do słuchania, polecam Państwu audycję Radia Plus Lublin i dziękuję za dziś. Zbigniew Sapiński, spokojnego piątku.

0: reklama. 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
0: Reklama.
9: Radio Plus Lublin.
10: Tłumy czekają w Łasku na przylot pierwszych trzech polskich F-35. Na miejscu jest też nasz reporter. Dwulatek utonął w oczku wodnym w Ząbkach. Dwie opiekunki ze żłobka z zarzutami. W najbliższą niedzielę krakowianie zdecydują o przyszłości prezydenta miasta. Jest 18. Marcin Bartnik. Chcą z bliska zobaczyć najnowsze wzmocnienie polskiej armii przy bazie lotniczej w Łasku. Tłumy czekają na przylot pierwszych trzech samolotów F-35. Amerykańskie maszyny mają wylądować w najbliższych minutach.
11: Przyjechałem tutaj pod wpływem impulsu. Byłem w pracy, zobaczyłem, o jednak dzisiaj przylatuję, bo myślałem, że wczoraj, aczkolwiek przylatuję dzisiaj, no i się fajnie zużyło. Jest oczekiwanie, no w końcu polskie F-35.
12: Podejrzewam, że będzie ładny widoczek, dobry hałas i wszyscy się będą świetnie bawić.
11: Przyjechaliśmy zobaczyć?
13: No zobaczmy.
11: Krzysztofowy. No pokonaliśmy kawał drogi, bo chcieliśmy zobaczyć, jak te samoloty wyglądają w realu, a nie tylko na zdjęciach czy filmach.
10: Mówili naszemu reporterowi Rafałowi Różyckiemu zebrani przy bazie w Łasku fani lotnictwa. Polska zamówiła w sumie 32 wielozadaniowe samoloty F-35. Do końca roku w naszym kraju planowo ma się pojawić 14 maszyn. Ostatnie przylecą w 2029. Dwie opiekunki z zarzutami nieumyślnego spowodowania śmierci. Ruch prokuratury po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Dwulatek utonął w oczku wodnym znajdującym się na terenie placówki. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak przebiegały przesłuchania?
14: Jedna z opiekunek przyznała się do winy i złożyła krótkie wyjaśnienia. Ich treści prokuratura jednak nie zdradza. Druga kobieta odmówiła odpowiedzi na wszystkie pytania.
15: W tym w kwestii tego, czy przyznaje się, czy też nie do zarzuconego jej przestępstwa.
14: Mówi prokurator Remigiusz Krynke z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Wobec kobiet zastosowano dozór policyjny. Mają też m.in. zakaz kontaktowania się ze sobą i świadkami. Na przedstawienie zarzutów pozwolił zebrany materiał dowodowy. Śledczy jednak nie chcą mówić o szczegółach. Tłumaczą to dobrem postępowania. Zaznaczają jednak, że w planach mają kolejne czynności.
15: W tym zabezpieczeniu sporządzenie stosownej dokumentacji, przesłuchania kolejnych świadków.
14: Podejrzanym kobietom grozi do 5 lat więzienia.
10: To był Michał Skolimowski. Strefa czystego transportu, podwyżki cen biletów w komunikacji miejskiej i zarzuty o kolesiostwo doprowadziły do referendum, twierdzi politolog Tomasz Synowiec. Krakowianie pójdą do urn w najbliższą niedzielę, by zdecydować po 2 latach o potencjalnym odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Zdaniem eksperta na obecną sytuację złożyło się wiele czynników.
13: To są zapalniki, a ogólny poziom niezadowolenia z prezydenta Miszalskiego był bardzo duży i jest bardzo duży, jak pokazują także dane sondażowe. Wydaje się, że to są sytuacje, które są takie właściwie trudne do zdiagnozowania, dlaczego te oceny są aż tak bardzo złe. Warto zwrócić przy tym uwagę na to, że prezydent Miszalski niejako stał się prezydenturą kontynuacji prezydenta Majchrowskiego, a mieszkańcy Krakowa, na co wskazują także te dane, chcieliby zmian.
10: Mówi Tomasz Synowiec. A czy referendum będzie frekwencyjnym sukcesem?
13: Ja osobiście sądzę, że jednak mimo wszystko frekwencja zostanie osiągnięta, bo jak popatrzymy na liczbę podpisów, jak popatrzymy na oceny, deklaracje sondażowe, ale także historycznie, jak to wyglądało w innych miastach, jak liczba podpisów przekładała się na liczbę głosów, to sądzę po tych danych, że referendum zakończy się sukcesem, przynajmniej w tej części odnoszącej się do prezydenta miasta, odwołania prezydenta Miszalskiego.
10: Pod wnioskiem o organizację referendum za odwołaniem prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego złożono 134 tysiące podpisów.
9: Wiadomości Radia Plus.
10: Z Politechniki Łódzkiej do NASA w Houston. Tak wyglądała droga doktora Aleksandra Nawrockiego, inżyniera, który pracował przy jednym z najważniejszych projektów współczesnej eksploracji kosmosu. Można go było dziś spotkać w łódzkim EC1.
16: W jaki sposób pan się zainteresował kosmosem?
17: W ogóle przypadkowo. Ja nigdy nie myślałem o kosmosie. Aleksander Nawrocki, były główny inżynier robotyki w NASA. Często się mówi, że sukces przynosi szczęście, a w moim przypadku było, że szczęście przyniosło sukces.
16: Co dla pana było najciekawszym przedsięwzięciem?
17: Najbardziej ciekawe to było, że trenowałem astronautów. Z nimi dużo miałem do czynienia. Zresztą NASA nawet zaproponowała mi pokój na parterze w budynku 4 w Houston, który był budynkiem przeznaczonym tylko dla astronautów. Ja byłem jedyny, który był poza astronautami, który miał biuro w tym budynku.
10: Z byłym inżynierem NASA rozmawiał nasz reporter Daniel Tekliński.
18: Na Lubelszczyźnie pogoda bardzo wiosenna, dziś dużo słońca i tak też zapowiada się weekend. Słoneczny, bardzo pogodny i ciepły. Co do temperatury, aktualnie wynosi 19 stopni, jutro podskoczy do 22, a w niedzielę nawet do 25. Po weekendzie też ma być zresztą ciepło, pogodnie i bez opadów. Ciśnienie dziś wysokie, a wiatr umiarkowany. Jest piątek, 22 maja, zaczynamy radiowe horyzonty. Anna Opasiak, zapraszam do 19.
9: .7 i 9 Radio Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Anna Opasiak, witam i zapraszam na Radiowe Horyzonty. Program do 19, a w dzisiejszym wydaniu informacje z życia Kościoła. W niedzielę ulicami Lublina przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Odbył się pod hasłem Kierunek Małżeństwo.
2: To pokrywa się z wartościami, które wyznajemy i dlatego chcemy wspierać takie inicjatywy.
3: Dlatego tutaj jesteśmy.
4: Takie wartości trzeba pokazywać i promować.
5: A poza tym zespajać te rodziny.
1: Marsz poprzedziła msza święta w archikatedrze, a relacja z wydarzenia dziś w naszym popołudniowym programie. Anna Opasiak, polecam i zapraszam.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: A dziś w programie o manifestacji tradycyjnych wartości. W niedzielę ulicami Lublina przeszedł bowiem Marsz dla Życia i Rodziny. Odbył się pod hasłem Kierunek Małżeństwo. Wydarzenie poprzedziła msza święta w archikatedrze, której przewodniczył biskup Artur Miziński. A co uczestnicy mówili o motywacjach? Proszę posłuchać. Marsz dla Życia i Rodziny, jak pan ocenia taką inicjatywę?
2: To dobrze, powinno być częściej nawet.
1: A dlaczego?
3: Bo dla nas rodzina jest wartością najważniejszą w życiu.
1: A potrzeba takiej manifestacji, przejścia ulicami miasta?
3: W obliczu tego, co się dzieje we współczesnym świecie, wydaje mi się, że takie wartości trzeba pokazywać i promować.
2: A poza tym, no, jakoś zespajać te rodziny ze sobą. A
1: z jakim przesłaniem ksiądz biskup zwróci się do uczestników dzisiejszego marszu?
4: Przesłanie jest takie, aby ta troska rodziny była także wyrazem do wychowania także młodego pokolenia w wierze, w oparciu o wartości, które Chrystus przyniósł światu, a poza tym niech to będzie świętowanie radosne.
1: Duża liczba ludzi też, no, on napawa optymizmem tych ludzi, którzy wspierają rodzinę i wartości.
4: Nie brakuje dobrych ludzi, którzy wyrażając swoją obecność, troszczą się o to, aby Boże prawo do życia od momentu poczęcia naturalnej śmierci, prawo do rodziny, małżeństwa było zachowane.
5: Bożena Pietras, przewodnicząca Związku Dużych Rodzin 3+, w Lublinie.
1: No i właśnie związku nie mogło zabraknąć na tym marszu.
5: Zdecydowanie promujemy naszą kampanię społeczną. Wybieram rodzinę.
1: Trzeba takiej manifestacji na ulicach?
5: Zdecydowanie tak. Trzeba zachęcać po prostu ludzi. To jest promowanie rodziny. Jeżeli ludzie idą i pomimo różnych kłopotów, pomimo trosk są szczęśliwi dzięki temu, że są w rodzinie, to trzeba to pokazywać.
6: Szczególnie, że troszkę zanika ta wizja rodziny na świecie, a to jest coś dla mnie najpiękniejszego.
1: A mówili świeccy i duchowni, uczestnicy lubelskiego Marszu dla Życia i Rodziny. Do ich kolejnych wypowiedzi wrócimy w następnej części naszego programu.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Wzruszenie, przygoda, wiedza. Bo książka to więcej niż prezent. Poznaj świat wyjątkowych prezentów na Dzień Matki z edycji Świętego Pawła. Polecamy m.in. piękną Biblię dla kobiet, dzienniki duchowe, książki na styku psychologii i duchowości oraz kubki i torby z serii Boska Kobieta.
4: Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni edycja Świętego Pawła w Lublinie przy Królewskiej 6 oraz na edycja.pl.
5: Zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu już w najbliższy weekend na targach Lublin. W programie m.in. wojskowe pojazdy, strzelnica ASG, giełda militarna, spotkania z ekspertami. Odkryj tajniki survivalu, zasmakuj dzikiej kuchni. Militaria już w najbliższy weekend na targach Lublin przy ulicy Dworcowej 11. Szczegóły i bilety na militarialublin.pl.
6: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Peacock 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
8: Radio Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: A dziś w programie informacje z życia Kościoła. W niedzielę ulicami Lublina przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem Kierunek Małżeństwo. Uczestniczyli w nim zarówno świeccy, jak i duchowni, a ich wypowiedzi prezentujemy w dzisiejszym programie. I już teraz czas na następne głosy, także koordynatorów.
2: Ksiądz Jerzy Krawczyk, moderator diecezjalny Ruchu Światło Życia Archidiecezji Lubelskiej.
1: Dziś mamy Marsz dla Życia i Rodziny, inicjatywa, która chyba jest ponad podziałami?
2: To jest inicjatywa, która łączy, a nie dzieli. Rzeczywiście wiele grup, wspólnot, ruchów łączy swoje siły, aby tego dnia zamanifestować to, czym żyją każdego dnia 365 dni w roku, czyli tym, że życie, rodzina, małżeństwo są dla nas wartością i chcemy, idąc ulicami Lublina, pokazać, że to są wartości, dla których chcemy żyć, które sobie cenimy.
3: Jesteśmy ze wspólnoty katolickiej, planujemy przyszłość zgodnie z takimi wartościami, więc postanowiliśmy przyjść.
4: No trzeba pokazywać swoje poglądy w pokojowy sposób.
5: No tak, no to jest dla mnie akurat ważne, nie? I tego popieram.
1: Mówi się, że dużo jest wyzwań współcześnie, jeśli chodzi o kwestie rodziny, ale po liczbie osób można też stwierdzić, że nie jest to obecnie problem rodzina.
2: Czy rodzina jest czymś naturalnym? Pytanie, jak definiujemy rodzinę? Jeżeli sięgniemy do konstytucji, no to konstytucja nam powie, że rodzina jest chroniona prawem. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że dzisiaj są próby, przepraszam za kolokwializm, majstrowania i zmieniania pojęć podstawowych. Czym jest rodzina? Rodzina w rozumieniu chrześcijańskim jest zbudowana na fundamencie małżeństwa, rozumianego jako wyłączny związek kobiety i mężczyzny. I w takiej przestrzeni bezpieczeństwa można przyjąć dzieci i tym dzieciom rzeczywiście przekazać wartości. Więc to, że jest nas dzisiaj tyle osób, to świadczy, że dla ludzi te tradycyjne wartości są ważne.
1: A potwierdzają to sami uczestnicy. Do ich kolejnych wypowiedzi wrócimy w następnej części naszego programu.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: A dziś w programie o manifestacji tradycyjnych wartości. W niedzielę ulicami Lublina przeszedł bowiem Marsz dla Życia i Rodziny. Odbył się pod hasłem Kierunek Małżeństwo. Wzięli w nim udział świeccy i duchowni, także ci, którzy tworzą marsz od samego początku. Proszę zatem posłuchać.
2: Brat Andrzej Darczuk, kapucyn.
1: Proszę ojca, mamy już kolejny dziś Marsz dla Życia i Rodziny, a ojciec organizował pierwszy?
2: Tak, to było w 2003 roku, kiedy jeszcze sekcja teologii moralnej wraz z Instytutem Jana Pawła II, gdzie byli i ksiądz profesor Styczeń, i ksiądz profesor Nagórny. Mieliśmy takie sympozjum w obronie życia i wtedy szliśmy w 2003 roku z Kulu na ten marsz ulicami miasta aż do katedry. Tu była też msza święta. Wtedy uczestniczył ksiądz arcybiskup Życiński, uczestniczył ksiądz rektor Szostek. Chodziło o to, że inspiracją dla nas było to, że takie marsze były organizowane w Ameryce i ja rzuciłem wtedy pomysł, skoro oni to robią, dlaczego my nie? I to był jeden z pierwszych marszów życia w Polsce, który się potem w jakiś sposób odrodził, potem trochę zamierał. I jeśli dzisiaj chodzimy w takim marszu, to przede wszystkim po dwie rzeczy. Pierwsze, żeby zamanifestować radość życia, że jesteśmy ludźmi, którzy chcą w Kościele promować tę Ewangelię życia. To było oczywiście także forma odpowiedzi na apel Jana Pawła II w encyklice Evangelium Vitae, żeby wysławiać Ewangelię życia, służyć Ewangelii życia i głosić ją. A jednocześnie drugi cel to jest takie wsparcie tych ludzi, którzy walczą o życie, bo cały czas mamy świadomość, że ten kompromis, który kiedyś tak się nazywał, dzisiaj właściwie już go nawet nie ma, między siłami, które są pro-life i te, które są pro-choice, właściwie faktycznie mówiąc pro-choice, znaczy po polsku za wyborem, ale to jest wybór śmierci, to tej równowagi po prostu nie ma. Dzisiaj tak naprawdę, jeśli my będziemy bierni, nie będziemy się w jakiś sposób przeciwstawić albo manifestować, to te siły zła przemogą. I dlatego druga taka pewna motywacja to jest pokazanie, musimy być czujni, bo siły zła nie śpią i my też chcemy iść do przodu, aby manifestować naszą radość życia i pokazywać, że nie zwyciężamy zła złem, ale dobrem.
1: Państwo też dzisiaj tutaj, żeby promować małżeństwo, rodzinę?
3: Tak, dokładnie tak.
1: A dlaczego to jest ważne?
3: Bo chyba o to chodzi w tym wszystkim, w tym całym marszu i w tym całym spotkaniu, żeby pokazać normalność.
4: To pokrywa się z wartościami, które wyznajemy i dlatego chcemy wspierać takie inicjatywy.
5: Dokładnie tak. Wspieramy takie wartości, inicjatywy, w które wierzymy i z którymi się utożsamiamy i dlatego tutaj jesteśmy.
1: A mówieni świeccy i duchowni uczestnicy Lubelskiego Marszu dla Życia i Rodziny. Wydarzenie odbyło się w minioną niedzielę pod hasłem Kierunek Małżeństwo, a relacje są też dostępne na naszej stronie radioplus.pl.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Reklama. Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
2: My nie tylko zrobimy Wam obiad, zrobimy Wam cały dzień. Morafi, restauracja inna niż wszystkie. 100% rodzinności, 100% smaku, 100% relaksu i 100% beztroski i dziecięcej zabawy. Zapraszamy całe rodziny na przepyszne obiady, a dla dzieci fantastyczna zabawa w naszej sali zabaw. Polecamy się także jako profesjonaliści w organizacji niezapomnianych imprez rodzinnych i firmowych. Morafi, Lublin Wrońska 2. Szukaj nas też na Facebooku Morafi Restaurant.
3: Wzruszenie, przygoda, wiedza. Bo książka to więcej niż prezent. Poznaj świat wyjątkowych prezentów na Dzień Matki z edycji Świętego Pawła. Polecamy m.in. piękną Biblię dla kobiet, dzienniki duchowe, książki na styku psychologii i duchowości oraz kubki i torby z serii Boska Kobieta.
2: Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni edycja Świętego Pawła w Lublinie przy Królewskiej 6 oraz na edycja.pl.
0: Reklama.
4: Radio Plus Lublin.

0: Na Lubelszczyźnie pogoda bardzo wiosenna, dziś dużo słońca i tak też zapowiada się weekend. Słoneczny, bardzo pogodny i ciepły. Co do temperatury, aktualnie wynosi 19 stopni, jutro podskoczy do 22, a w niedzielę nawet do 25. Po weekendzie też ma być zresztą ciepło, pogodnie i bez opadów. Ciśnienie dziś wysokie, a wiatr umiarkowany.
1: Horyzonty Radia Plus Lublin.
0: I tym pogodowym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie programu. Polecam jednak zostać z nami. Po 19 rozpoczynamy blok muzyczny, a po 20 spotka się z Państwem Marek Sierocki. Ja nazywam się Anna Opasiak. Wszystkim Państwu życzę dobrego, ciepłego wieczoru. Do usłyszenia.
1: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jej jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
11: Zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu już w najbliższy weekend na targach Lublin. W programie m.in. wojskowe pojazdy, strzelnica ASG, giełda militarna, spotkania z ekspertami. Odkryj tajniki survivalu, zasmakuj dzikiej kuchni. Militaria już w najbliższy weekend na targach Lublin przy ulicy Dworcowej 11. Szczegóły i bilety na militarialublin.pl.
0: Reklama.
12: Radio Plus Lublin.
13: Pierwsze trzy polskie F-35 wylądowały w bazie w Łasku. Jechałem z oskarżonym 304 km na godzinę. To świadek w procesie Sebastiana M. po tragedii na A1. Pożar na toruńskim poligonie ugaszony. Jest 19. Marcin Bartnik. Pierwsze samoloty F-35 już w Polsce. Trzy wielozadaniowe myśliwce pojawiły się na niebie w asyście dwóch F-16 i wylądowały w bazie w Łasku.
14: Skupania pierwszych trzech F-35 do Polski na lotnisko Łask. Mamy to, panie premierze.
15: Dzięki, panie generale. Gratulacje.
16: To jest wielki dzień dla Polski, dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, dla lotnictwa, dla wszystkich Polaków. Pierwsze trzy F-35 wylądowały. Od dziś Polska jest bezpieczniejsza. Od dziś Polska jest silniejsza. Od dziś na naszym niebie będą czuwać polskie F-35.
13: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Do końca roku do Polski ma trafić łącznie 14 maszyn, a w przyszłym 12. Całość dostaw zaplanowano do 2029 roku. Myśliwce będą stacjonowały w bazach w Łasku i Świdwinie. Przyznał, że oskarżony lubił szybką i agresywną jazdę. Ważne zeznania w procesie Sebastiana M., który odpowiada za tragedię na A1. W wypadku w 2023 roku zginęła trzyosobowa rodzina. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim zeznawał dziś bliski współpracownik oskarżonego i jego zeznania wywołały sporo emocji, przyznaje pełnomocnik rodziny ofiar Łukasz Kowalski.
17: Liczba dnia 304. Tak zakodowałem i tak zakodowała rodzina i myślę wszyscy na sali łącznie z sądem, że z taką prędkością pasażer miał okazję jechać wspólnie z panem Sebastianem M. i wielokrotnie jeździł z prędkością powyżej 200 km na godzinę, więc to był standard prowadzenia pojazdu przez pana Sebastiana M., no co rzutuje na portret kierowcy.
13: Obrona oskarżonego złożyła dziś nowe wnioski, w tym dokument dowodowy w postaci prywatnej ekspertyzy. Kolejna rozprawa odbędzie się pod koniec lipca. Ogień ugaszony, koniec akcji strażaków na poligonie w Toruniu. Przez kilka godzin walczyli z pożarem traw, spłonęło niemal 35 hektarów.
18: Na chwilę obecną działania gaśnicze na terenie poligonu praktycznie zostały zakończone. Wszystkie zastępy, które prowadziły te działania, było ich łącznie 20. Zwijają sprzęt i będą udawały się do bazy. Finalnie pożar objął około 35 hektarów. Mówimy tutaj o pożarze głównie trawy.
13: Relacjonowała Aleksandra Starowicz z Toruńskiej Straży Pożarnej. Z ogniem walczyło 20 zastępów, a także dwa samoloty gaśnicze typu dromader.
12: Wiadomości Radia Plus.
13: To pierwszy tego typu statek w Polsce. W Gdyni przy nabrzeżu prezydenta odbył się chrzest nowego katamaranu badawczego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 17-metrowa aluminiowa jednostka została zaprojektowana i zbudowana w gdańskiej stoczni. Będzie służyć do badań hydrograficznych i serwisowania morskich boi pomiarowych na Morzu Bałtyckim.
19: To jest jednostka, która została wykonana pod nasze potrzeby. Robert Czerniawski, dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zadania będziemy mogli realizować prościej, no i również skuteczniej.
20: Utrzymanie systemu na morzu jest ekstremalnie ciężkie. Tamara Zalewska, kierownik Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku. Ta jednostka po prostu zwiększa absolutnie nasze możliwości w utrzymaniu ciągłych pomiarów.
21: Bardzo wzruszający moment, że wreszcie jest, że wreszcie pływa. Bartosz Zakrzewski, kapitan jednostki Cumulus. Jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy. Do tej pory pracowaliśmy na niewielkim pontonie kabinowym, pływając po całym morzu.
13: Warta 12 milionów złotych jednostka z czteroosobową załogą może przebywać na morzu nieprzerwanie 4 dni i w tym czasie pokonać 400 mil morskich. Portem macierzystym Cumulusa będzie Gdynia.
12: Radio Plus Lublin.

0: 87 i 9. Radio Plus Lublin. Radio Plus. Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
3: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
2: Sprawdź to sam, check it out.
3: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 666 600 650. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Niemce koło Lublina, ulica Przemysłowa 6. 666 600 650.
5: Pamiętamy nie dni, a chwile. Szukasz idealnego miejsca na te wyjątkowe? Morafi to przestrzeń, w której twoje rodzinne uroczystości, wesela, chrzciny, jubileusze czy spotkania firmowe nabiorą blasku. Czeka na was niezwykle elegancka sala, wyśmienita kuchnia i magiczna atmosfera, do której chce się wracać. Zadbamy o absolutnie każdy detal, aby twój dzień był naprawdę wyjątkowy. Morafi to smak spotkań i pięknych chwil. Lublin, Wrońska 2, na Bronowicach. Znajdź nas na Facebooku.
6: Zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu już w najbliższy weekend na targach Lublin. W programie m.in. wojskowe pojazdy, strzelnica ASG, giełda militarna, spotkania z ekspertami. Odkryj tajniki survivalu, zasmakuj dzikiej kuchni. Militaria już w najbliższy weekend na targach Lublin przy ulicy Dworcowej 11. Szczegóły i bilety na militarialublin.pl.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: 87 i 9. Radio Plus Lublin. Radio Plus.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskadabalie.pl. Niemce koło Lublina. Ulica Przemysłowa 6.
5: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek. Lublin Energetyków 33.
6: Zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu już w najbliższy weekend na targach Lublin. W programie m.in. wojskowe pojazdy, strzelnica ASG, giełda militarna, spotkania z ekspertami. Odkryj tajniki survivalu, zasmakuj dzikiej kuchni. Militaria już w najbliższy weekend na targach Lublin przy ulicy Dworcowej 11. Szczegóły i bilety na militarialublin.pl.
7: Wzruszenie, przygoda, wiedza. Bo książka to więcej niż prezent. Poznaj świat wyjątkowych prezentów na Dzień Matki z edycji Świętego Pawła. Polecamy m.in. piękną Biblię dla kobiet, dzienniki duchowe, książki na styku psychologii i duchowości oraz kubki i torby z serii Boska Kobieta.
8: Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni edycja Świętego Pawła w Lublinie przy Królewskiej 6 oraz na edycja.pl.
1: Reklama.
0: Radio Plus Lublin.

0: To all the people all around the world. Ooh la la la la la la la la la la la la la la.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Wiosna to idealny moment na zmiany. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman gwarantujące doskonałą jakość i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą Ci wybrać idealne rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Salon Domo Okna i Drzwi w Lublinie, Galeria Gala, Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
3: O, masz wiadomość.
4: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
3: Super, tylko co im damy w prezencie?
4: Nie mam pojęcia. Kopertę?
3: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabkę złota?
4: Brzmi trochę filmowo.
3: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
4: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
3: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
5: Tawex dla Ciebie i Twoich bliskich.
6: Zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu już w najbliższy weekend na Targach Lublin. W programie m.in. wojskowe pojazdy, strzelnica ASG, giełda militarna, spotkania z ekspertami. Odkryj tajniki survivalu, zasmakuj dzikiej kuchni. Militaria już w najbliższy weekend na Targach Lublin przy ulicy Dworcowej 11. Szczegóły i bilety na militarialublin.pl.
1: Reklama. Radio Plus Lublin.
7: Ze Stanów Zjednoczonych do bazy w Łasku wylądowały pierwsze F-35. Na razie nie wiadomo, kiedy polski kapitan wycieczkowca, gdzie wykryto hantawirusa, trafi do kraju. Od północy w Lublinie nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Jest 20. Marcin Bartnik, jedne z najnowocześniejszych myśliwców już w naszej armii. Pierwsze F-35 dotarły ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Trzy myśliwce wylądowały w bazie lotniczej w Łasku. Przylot wielozadaniowych maszyn obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
8: F-35 pojawiły się na niebie w asyście F-16. Na ziemi na maszynę czekał jeszcze symboliczny salut wodny z armatek. Potem był oficjalny meldunek, a po nim te słowa.
9: Mamy to, panie premierze.
8: Mówił generał Ireneusz Nowak, który poprowadził eskortę pierwszych polskich F-35, a wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że to historyczny moment.
10: Od dziś Polska jest bezpieczniejsza. Od dziś Polska jest silniejsza. Od dziś na naszym niebie będą czuwać polskie F-35.
8: A wojskowi w kontekście F-35 mówią o technologicznym przełomie.
11: To już nie jest zwyczajny samolot, to jest centrum dowodzenia.
8: Komentuje były dowódca Gromu generał Roman Polko. W sumie Polska zamówiła 32 takie maszyny.
7: Wszystkie pojawią się w Polsce do 2029 roku. Polski kapitan wycieczkowca MV Hondius jest zdrowy. Przeszedł 3 z 4 badań, które nie wykazały zakażenia, poinformował główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Obecnie kapitan przebywa na statku w Rotterdamie. Są tam prowadzone czynności dezynfekcyjne. Po ich zakończeniu, jeżeli zostanie zwolniony przez służby holenderskie, kapitan zostanie przetransportowany do Polski.
12: Obywatel trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Tam po decyzjach lekarzy zostanie poddany dalszym czynnościom. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
7: Mówi szef GIS-u Paweł Grzesiowski. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie kapitan ma trafić do Polski. Szef GIS-u uspokaja.
12: Od 12 maja nie mamy nowych przypadków. To jest bardzo obiecujący ten czas. Co prawda okres wylęgania jest 6 tygodni. Największa liczba przypadków pojawia się do 3 tygodni. Potem to już są pojedyncze, więc oczywiście może jeszcze pojawić się w Europie jakiś przypadek czy na świecie, ale to ryzyko jest coraz mniejsze.
7: Przypomnijmy, w wyniku zakażenia hantawirusem na wycieczkowcu, który wyruszył z Argentyny do Holandii, zmarły 3 osoby. WHO do tej pory poinformowała o 11 przypadkach zakażenia. Wirus jest przenoszony głównie przez gryzonie. Od północy w Lublinie zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Na razie będzie obowiązywał w godzinach od 23 do 6 rano, po nowym roku już od godziny 22. Od jutra zaś wzmożone kontrole Straży Miejskiej, zapowiada Anna Glier, radna miasta Lublin.
9: Będą zwiększone patrole Straży Miejskiej w ten weekend i każda sprzedaż alkoholu w tych godzinach, w których obowiązuje zakaz, jest tak naprawdę przestępstwem, więc będzie to nosiło konsekwencje i prawne, i zakazu sprzedaży alkoholi.
7: Ograniczenia nie będą dotyczyły lubelskich restauracji.
5: Wiadomości Radia Plus.
7: Spalali kalorie zamiast paliwa i po 9 dniach morderczej jazdy dotarli na wrocławski rynek. Międzynarodowy EcoRajd połączył Zurich z Wrocławiem. 7 cyklistów pokonało ponad 1000 km przez 4 kraje, by promować zrównoważony transport i odnawialne źródła energii. Wyprawa to także hołd dla pierwszego prezydenta wolnej Polski. O inżynieryjnym geniuszu Gabriela Narutowicza przypomina współorganizator rajdu Dominik Dobrowolski.
13: Gabriel Narutowicz zelektryfikował całą Szwajcarię. Mieliśmy Polaka, fantastycznego wizjonera, inżyniera, który potrafił zmienić kraj, który był oparty na węglu, na kraj, który się oparł na elektryczności.
7: Po drodze cykliści mierzyli się z deszczem, awariami sprzętu i błędem nawigacji, który wydłużył trasę, a zmęczenie fizyczne nie było jedyną przeszkodą.
14: Pierwszy kryzys, myślę, że tak po 4 dniach. Nawet nie chodzi o to, że wszystko bolało, tylko trzeba było przełamać psychikę. To jest jednak duże wyzwanie. 1000 km 9 dni to jest mój rekord.
7: Podkreślała uczestniczka wyprawy Małgorzata Hołdyńska. Organizatorzy zapowiadają, że polsko-szwajcarski rajd ma stać się coroczną tradycją łączącą ludzi nauki, sportu i zielonego biznesu.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Marek Sierocki, witam w piątkowy wieczór. Zaczynamy w stylu Italo Disco. Na początek Pillion i Dream, potem Gazebo, Alec Chopin, a także Savage w utworze Radio.

0: To był król muzyki Italo Disco z Savage utworem Radio, zakończył pierwszy dzisiejszy mix.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
5: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
6: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
7: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
8: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
9: Hyundai.
10: Reklama.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Ten miks otwiera szwedzka grupa Secret Service utworem Flash in the Night. Potem Silent Circle i Touch in the Night, także grupa Magazine 60 w utworze Pancho Villa.

zespół Depeche Mode, teraz duet Pet Shop Boys i połączone dwa utwory Where the Streets Have No Name z repertuaru grupy U2, a także Can't Take My Eyes Off You Andy'ego Williamsa. A na koniec tego miksu The Twins i Face to Face, Heart to Heart.

0: niemiecki duet The Twins z utworem Face to Face, Heart to Heart zakończył ten mix. Radio Plus.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
5: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
6: Hyundai.
7: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Radio Plus Lublin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Ten miks zaczynamy w stylu country pop. Na początek Bellamy Brothers i Let Your Love Flow. Potem wielka gwiazda duńskiej muzyki Kim Larson i Knock Knock. Będzie też Kenny Rogers i This Woman.

0: Kylie Minogue utworem Got to be Certain zakończyła ten miks.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
4: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
5: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
6: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
7: Hyundai.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: To nasz kolejny mix, a rozpoczyna go John Secada utworem Just Another Day, potem Lucia i Marinero, a także grupa Nikki & Nikki z Souvenir.

To był holenderski duet Bolland & Bolland i oryginalna wersja przeboju In The Army Now. Teraz duet z Wielkiej Brytanii. Pet Shop Boys i Love Comes Quickly, potem trio Thompson Twins i Hold Me Now, a ten mix zakończy grupa Human League przebojem Don't

0: zespół Human League utworem Don't You Want Me zakończył ten mix. Radio
1: Plus. Reklama. Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
2: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat, Aleja Kraśnicka 162.
3: Hyundai.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus Lublin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Dzięki Bogu już piątek właśnie. Takim utworem Thank God It's Friday zaczynamy kolejny mix. Love and Kisses w tym właśnie utworze. Potem grupa Bee Gees, You Should Be Dancing, a także Donna Summer w nagraniu

To była Donna Summer i Last Dance, a przed nami Alec R. Constantino z jego Symphonic Orchestra. Romeo and Juliet, będzie też Santa Esmeralda w nagraniu Sevilla Nights.

temat muzyczny z filmu Star Wars w wersji dyskotekowej, teraz już Case and the Sunshine Band i Give It Up, potem The Tramps i Disco Inferno, a także grupa Earth, Wind & Fire i Boogie Wonderland.

był zespół Earth, Wind & Fire i Boogie Wonderland, a za chwilę już Bonnie Amy, Consuela Bias, potem Saragossa Band, Ginger Red, a także Otoan w nagraniu Crazy Music.

Kalimba de Luna to był Tono Esposito, teraz już Trio Scotch i Disco Band, a także grupa Bonnie M, która zaczęła ten miks utworem Consuela Ballas, a kończy piosenką My Sherry Amour z repertuaru Stevie'ego Wondera.

To był zespół Bony w przeboju My Sherry Amour, a już za chwilę kolejna porcja muzyki Italo Disco. Na początek Ryan Paris Dolce Vita, potem Gazebo Masterpiece, a także Ken Laszlo w nagraniu Tonight.

Carlos Perez, Los Manosquietas, a już za chwilę kolejna porcja przebojów z czasów gorączki sobotniej nocy. Grupa Richie Family, The Best Disco in Town, potem Patrick Givet, I Love America, a także grupa Village People w nagraniu In the Navy.

To była Amanda Lear, teraz kolejna gwiazda ery disco, Gilla i Bend Me, Shake Me, potem Dalida, Laissez-moi Danser, a także Abba w nagraniu Lay All Your Love On Me.

a Bold for a Layer Your Love on Me zakończyła naszą piątkową prywatkę. Zapraszam już jutro, czekam na Państwa o godzinie 20:00. Kolejna porcja przebojów z nutą nostalgii zmiksowanych non-stop.